0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref.

siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się umiarkowanie. Temperatura sięgnie 13 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Powietrze jest czyste, dlatego oddychamy pełną piersią. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 24 stopni, a jutro czeka nas piękne słońce z maksymalną temperaturą do 22 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Są wyniki referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Według Late Poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News frekwencja wyniosła 31,8%. To oznacza, że referendum jest ważne. O szczegółach Olek Ruszkowski.
2: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exit polla przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
1: Spytaliśmy Krakowian, co sądzą o wynikach referendum.
3: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem.
4: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione.
1: A do czasu wyboru nowego prezydenta w przedterminowych wyborach miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop łatwo gang dotarł do Gdańska.
5: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
6: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów. Bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce.
7: Dziękujemy!
1: A podczas przejazdu Łatwo Gang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną one przekazane na rzecz trzech chorych chłopców: Maxa, Adasia i Wojtka. Wielka celebracja po 4 latach w pierwszej lidze. Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
6: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera.
8: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło.
1: A Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
9: SK2 Sport.
1: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Terezą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej też jest Magdalena Fręch. A dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Szansę na powrót do niej stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
10: To wielkie rzeczy się w Krakowie działy. Z jednej strony Wisła Kraków wraca do ekstraklasy, z drugiej strony krakowianie odwołali prezydenta miasta. To zróbmy tak, ja też dzisiaj odwołuję. Odwołuję poniedziałek, bo mam taką moc, bo mam najlepsze polskie hity i nie zawaham się ich użyć.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
10: I już pierwszy hicik. Na dobry początek tego tygodnia leci. Ania, wyszkonisz lampa i sofa. Nie sofa i lampa. Nie. Bo jak najpierw będzie sofa, a później lampa, to człowiek jeszcze pójdzie spać. Czyli robimy odwrotnie. Najpierw lampa, później sofa, zapalamy światełko, wstajemy z sofy, wstajemy z łóżek. Budzimy się, moi drodzy, do życia. 3,5 minuty po godzinie 6.

0: Dziwna, dziwna. Piosenka całkiem w porządku, nazywa się Dziwna. Daria Zawiałow i Artur Rojek to taki duet prawie jak nasz.
1: Prawie. Prawie. Z naciskiem na prawie, oczywiście, prawie. Że tak.
0: Bo u nas jest taki duet, że...
1: U nas jest dwóch mężczyzn, a tam jest mężczyzna i kobieta.
0: A, w ten sposób szedłeś. Dobra, no, to tak.
1: Wybrnąłem z tego,
0: wybrnąłeś,
1: nie?
0: Wybrnąłeś, tak, tak.
1: No nie licytujmy się, kto jest lepszy. Obyczworo mamy wiele do zaoferowania wszystkim.
0: Tak jest. 10 po 6 w Radiu SK 2. Dzisiaj jakby musimy wam najpierw powiedzieć, co jest, a jest poniedziałek. Magda i Grzegorz mają imieniny. Jest
1: brawo dla Magdy i
0: Dzień piłki nożnej, mm-hmm. Dzień dziecka zaginionego, Dzień królewny, Dzień stemplarza, Dzień piwowara, Dzień ręcznika, Dzień weterana, Dzień wyzwolenia Afryki. Pamiętajmy. I Światowy Dzień Futbolu. Proszę bardzo, tyle świąt w jednym dniu. Jeszcze byś dołożył coś?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie.
1: Mamy piękny dzień.
0: 100 lat niech żyją, niech żyją.
1: Wszystkim, którzy mają się urodziny.
0: Tak.
1: To jest dla was wszystkich.
0: Co się działo ostatnio?
1: No wiesz co, na przedniósach Radia SK 2 słyszeliśmy, że odwołali prezydenta Krakowa.
0: A, tak szybko?
1: No, szybciutko, nie?
0: No.
1: Ile on za 2 lata wytrzymał?
0: No mało, w porównaniu do poprzedniego prezydenta, pana Majchrowskiego, tak. O ile dobrze pamiętam, taki z brudką był, dostojny mężczyzna.
1: No tak czy inaczej, jest pierwsze odwołanie na tym świecie, aha. To szukamy kolejnych. Co jeszcze należy? Jak już tak jesteśmy na fali odwoływania,
0: no.
1: W takim razie, to zróbmy takie nasze esko-dwójkowe referendum.
0: Referendum, to jest piękne słowo.
1: No, referendum robimy. Co jeszcze trzeba odwołać? Ja już powiedziałem, że mam taki postulat, odwołujemy poniedziałki.
0: To już nie raz powtarzaliśmy, żeby odwołać poniedziałki.
1: Wszystkie poniedziałki do odwołania.
0: Niestety nasze referenda nie mają frekwencji.
1: Tak więc dzwońcie 726-826-826 albo Messenger.
0: Zróbmy frekwencję, zróbmy referendum, żeby coś konkretnego odwołać. Kto jest za poniedziałkiem, kto jest za czymś innym, oczywiście tutaj można postulować, co odwołujemy.
1: No.
0: I nasze referendum odbywa się telefonicznie 726-826-826.
1: Albo Messenger. Ja mam jeszcze jeden postulat. Ja bym bardzo chętnie odwołał, bo wiecie, jak się człowiek śpi, to czasami mu ślina leci na poduszkę i później ta poduszka jest mokra.
0: No.
1: No, to ja bym odwołał to.
0: Odwołał to.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Ja nie chcę się ślinić.
0: Dobrze.
1: Przyznam już sen.
0: Dziękujemy. Przyjmujemy, myślimy dalej. SK 2 726 826 826

0: O, i teraz właśnie będzie takie małe a propos. Idealny utwór, pasuje bardzo. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Mamy 17 minut po 6 i jest Szymon z propozycją swojego referendum.
1: Dzień proszę
0: dobry.
1: Bardzo.
0: Dzień dobry, Szymonie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Co proponujesz?
2: Ja proponuję odwołać zmianę czasu i żeby został ten, który jest, czyli letni.
0: Letni czas chciałbyś, żeby został. Ja już to troszeczkę zacząłem sprawdzać, nie wiem, czy zdążę dotrzeć do tego.
1: Dotrzyj.
0: Docieraj. Co chcę, bo to w kalendarzu chcę sprawdzić.
1: Wszyscy ci kibicują, cała Polska
0: patrzy. Kiedy jest przesilenie zimowe? 22 gdzieś załóżmy kliknę sobie, 22. O 9 słońce będzie wschodziło. 22 grudnia, jeśli zostawilibyśmy czas letni. I co ty na to, Szymek?
2: Może być, jak może... najbardziej.
0: I tak będę
2: o tej porze w pracy, więc.
0: Okej, okay, ale za to zachód, ale za zachód za to będzie 16:30, a nie 15:25.
2: Co czy no? No i bardzo dobrze.
0: Mniej więcej, no. Czyli Szymon mówi bardzo dobrze, postulujesz dalej. Odwołujemy czas zimowy.
2: Tak jest.
1: A co ma wspólnego, nie wiem, siłownia ze wschodem słońca?
0: Siłownia?
1: No.
0: Dlaczego siłownia?
1: No mówisz, że jakieś
0: przesilenie.
1: Siłowanie?
0: Przesilenie.
1: Się... No.
0: Mówi ci to coś?
1: To jak się przetrenujesz troszkę, tak?
0: Nie, przesilenie. Jest zimowe i jest letnie, mój drogi.
1: Okay.
0: Nie uczyłeś się
1: czyli
0: na geografii.
1: Jak się pogoda przetrenuje, to później wstaje z łóżka. Ta pogoda ma
0: ale
1: ponad 40
0: ale dobra,
1: lat, coś
0: letni,
1: czuję.
0: Letni ja też bym był. Tak szczerze, już tak bez żadnego śmiania, Szymek, to ja za letnim też bym był. Więc to jest dobre.
1: Dobra, mamy referendum.
2: Mamy jeden głos więcej.
0: Mamy już dwa głosy. Do frekwencji potrzeba nam jeszcze zaledwie 17 990 999 osób.
1: No. Ja w tym referendum, pozwólcie, że nie wezmę udziału w takim razie.
0: No to tak, nie wygramy tego jeszcze.
1: Ja mam w nosie...
0: Bez ciebie.
1: Mam
0: ty robisz za 8.
1: Mam w nosie, która jest godzina. No i tak roboty jest pokorek.
0: Dobrze. Mamy to. Szymek, dzięki. Odwołujemy czas zimowy. Pozdrawiamy, wysyłamy gadżety, zapinamy sekretarę. Jak zawsze zresztą. Na kolejne propozycje też przyjdzie czas. Co chcielibyście odwołać?
1: Tak jest.
0: Może byście chcieli jakieś referendum oficjalnie na antenie Radia SK2 zainicjować. Proszę bardzo. 726-826-826.
1: Albo ten. Messenger. Koniec miesiąca na koncie. Odwołuję koniec miesiąca na koncie. O. SK2.
0: Ja też jestem za początkiem. Miesiąca na koncie. No. Tak,
1: niektórzy
0: tak.
1: będą za środkiem i tu będzie problem.
0: O, widzisz.
1: Dobrze, to co? Zagramy teraz coś nastrojowego, ładnego. Tak. Pan Borysiewicz, pan Paweł Kukiz, proszę bardzo. Pan Paweł Kukiz teraz ma inną drogę życiową, ale śpiewać umie.
0: Umie. Ładnie. Bo to jest o naszym kraju piosenka, tak że tu jest jak jest, no po prostu. No. I ty dobrze o tym wiesz.
1: Ja idę napisać jakąś piosenkę, wiesz?

0: 25 minut po szóstej. Trzeba brawka bić, czapki z głów. Zrobił to po raz kolejny.
1: Klap, klap.
0: Klap, klap, klap. On odwołuje złe wydarzenia w naszym kraju. On
1: łatwo mu to przychodzi.
0: Tak, bo to jest łatwogang. On odwołuje wszystko to, co złe i chce, żeby było dobrze. I do tego zachęca cały kraj. Piękny kolejny gest tego młodego, zdolnego człowieka. Przejechał z Zakopanego do Gdańska. 700 kilometrów pokonał rowerem. W piątek po południu opuścił Zakopane, w niedzielę po 21 minął tablicę z napisem Gdańsk.
1: To jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, ostatnio miał kamerkę internetową i zebrał 250 milionów, tak?
0: Tak, teraz prawie to... 20, bo licznik chyba jeszcze bije cały czas.
1: Teraz wziął rower, wykręcił 20 milionów, prawda?
0: Prawie, jeszcze prawda? Nie, ale już blisko.
1: No, zobaczcie. Ja się boję, bo tak, dostał kamerkę, wykręcił 250 milionów, dostał rower, wykręcił 20 milionów. Ja się boję, co on wykręci za chwilę i co może dostać. Nie wiem, co może dostać na przykład.
0: Kłada.
1: Na kładzie, ty wiesz, ile on może wykręcić?
0: Bo jest maj, to wiesz. To...
1: A jak doda gazu, to jeszcze więcej.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze. Polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy ich dał, odkusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
1: I po reklamie.
10: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się z temperaturą około 14 kresek, chociaż niebo będzie pokryte gęstymi chmurami, ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Jakość powietrza jest w normie, dlatego nie ma się czym martwić. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 24 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem termometry pokażą około 20 kresek, a niebo nadal będzie zachmurzone. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Dwie osoby poszkodowane to po wieczornym pożarze pustostanu na poznańskich Ratajach. Mężczyzna przebywający w środku wymagał resuscytacji. Ratownikom udało się przywrócić mu funkcje życiowe. On i kobieta z objawami podtrucia dymem trafili do szpitala. To sukces nas wszystkich. Ja sam nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówił Łatwogang, który od piątku bez przerwy jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy udało się zebrać ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
12: Każdy z nas płacił 5-10 zł i ratowaliśmy kilka żyć. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
11: Jak powiedział nam Łatwo, po tym jak wróci do domu, pierwsze co zrobi to zje bigos lub kebaba. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 46 groszy. Z kolei cena oleju napędowego nie przekracza 6 zł 85 groszy.

0: Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. A kto nie widział, to sobie może włączyć ten kawałek na przykład na YouTubie, bo jest klip. I klip jest naprawdę fajny.
1: Ale co tam jest? Ja nie widziałem, szczerze powiem.
0: Nie widziałeś?
1: Ja tylko słucham.
0: No, klip pokazuje to, że na przykład, no nie wiem, tam, no... Bledka na wakacjach i chyba jej bagaż ukradli.
1: No, i co w tym takiego fajnego?
0: No, że nie miała co
1: cieszy się z cudzego nieszczęścia?
0: Nie. Bo, no po prostu jeszcze nie zdążyła do sklepu też pójść, nie?
1: Aha, i co?
0: No i co, wyobraź sobie, no.
1: Nie wiem.
0: Kradną ci bagaż, nic,
1: no,
0: i co?
1: No tłumacz się teraz, co ci się tak podoba w tym teledysku. No,
0: widoki. W sensie, bo to na Majorce było kręcone, czy tam jakieś
1: Polska
0: Karaiba.
1: Nie jest ładniejsza, jakby na Mazurach na przykład nakręciła? No. Albo w Bieszczadach nad Soliną.
0: Nie ciśnij, pierwszy rzuci kamieniem, go u bagaż zabrali i musiał w samych majtkach biegać.
1: A, to ci się podoba.
0: Dobra, powiedziałem to.
1: Zaczerwienił się Jarząbek, wyszło szydło z worka.
0: Ja się w ogóle dziwię, bo Bledka jest na 6. miejscu polskiej gorącej 20, a ja po obejrzeniu tego klipu powinien być na pierwszym miejscu. Macie tydzień, żeby
1: zobaczyć teledysk. Kto jeszcze nie widział, może to was zachęci. Jak coś, to jesteśmy na świeżo po kolejnym notowaniu. Bledka 6, tak?
0: Tak jest.
1: 6 miejsce, kto na pierwszym?
0: Nareszcie
1: na pierwszym.
0: Męskie granie.
1: Dobrze,
0: czyli... I to jest ta pozostałość, bo oni cały czas trzymają pierwsze miejsce.
1: I cały czas mówią wreszcie.
0: No, a Kuba i Kuba czekają.
1: Z tym latem.
0: Aż im lato wystygnie.
1: No właśnie. A tu lato dopiero się rozkręca. SK2.pl, zakładka gorąca Polska 20. Ruszyliśmy z nowymi klikami na najbliższe notowanie, które pod koniec tego tygodnia, także sporo czasu, żeby pozmieniać tę listę.
0: A ja idę, obejrzę sobie ten teledysk, nie? SK2.

0: za Waszaki. Tygrys z rana, Artur Gadowski i zespół Ira. To jest ten tygrys, to jest ten zew. Za 10 minut siódma, my już tyle energii mamy za pomocą tych najlepszych polskich hitów, które serwujemy wam na antenie Radia SK2.
1: Elektorat do nas dzwoni na 7268268268 na Messengerze i żąda kolejnego referendum.
2: Ja myślę, że kategorycznie trzeba odwołać tego, że nie ma z rana kiełbasy w lodówce.
0: To jest skandal!
1: Ale to nie dziwne. Jak się przez weekend rzuca mięsem, to później rano nie ma kiełbasy w lodówce.
0: Albo ja mam inną hipotezę, że radio, które słuchają słuchacze, stoi w kuchni. Mm-hmm. A ty nawet przez głośnik potrafisz wyniuchać zwyczajną podsuszaną z lodówki. SK2.
3: Jajka mi się teraz kojarzą, nie wiem dlaczego. Z Orłem.
0: Chowajcie jajka, jak macie radio w lodówce.

0: No mówiliśmy, że im stygnie to lato i czekają na miejsce pierwsze, tak nawiązując do naszej gorącej polskiej dwudziestki. Tymczasem 3,5 minuty do siódmej się
1: zrobiło. Szybkie pytanie do ciebie, czy już miałeś wjazd policji, straży pożarnej?
0: Jeszcze
1: albo
0: nie, ale wszystko przede mną.
1: Wszystko przede mną.
0: Przede mną.
1: Czuję się po prostu poszkodowani, prawda? Do prezydenta wjeżdżają, a do nas jeszcze nie?
0: No.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Białej Podlaskiej dzień zacznie się z pełnym zachmurzeniem, a termometry pokażą około 15 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie odczujemy go zbyt mocno. Powietrze pozostanie czyste, co na pewno ucieszy alergików. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem nadal spodziewamy się pełnego zachmurzenia, a temperatura spadnie do 20 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
5: Jest 7, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie.
6: Frekwencja bardzo wysoka, my niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum, wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
7: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
8: Świetnie.
5: Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzy nad Krakowem przejmie wyznaczony przez rząd komisarz.
9: Prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk, musi mianować w Krakowie komisarza, natomiast to jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział.
5: Mówi Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendum KRK. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem jest ustalenie sprawców prowokacji. Chodzi o incydent w rodzinnym mieszkaniu prezydenta w Gdańsku. Służby weszły do lokalu siłą po fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo jednak nie było. Po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziano przegląd obowiązujących procedur. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
11: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
10: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
12: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
10: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
5: Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uroczysta odprawa jutro o 9:00.
3: SK2 Sport.
5: Niedziela pożegnań na Wyspach. Z kibicami na Anfield pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
13: 7:03.
14: Zanim weszliśmy na antenę, to tak z Pauliną sobie rozmawialiśmy, prawda? Bo ty byłaś ostatnio na spacerze.
5: Tak, byłam. Zgadza
14: się. Po parku.
5: Po parku, tak.
14: I co ci pachniało?
5: No i pachniało mi grillem. Taką kiełbaską zgrillowaną.
13: Z parku?
5: Kiełbaską.
13: Niektórzy
5: tak.
13: Są takie miejsca, niektórzy grillują.
14: Ja myślałam, że jak kobieta idzie do parku, to tam wącha.
13: Fiołki.
14: Bez,
5: nie,
14: prawda?
5: Nie, nie, dla mnie takiego.
13: Ale Paulina była bez kiełbasy.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Chyba, że kiełbasa też była na przykład, nie wiem, bez musztardy, nie?
13: No, no to wtedy zawsze tak. Może być jakiś bez, nie?
14: Zawsze
13: no,
14: bez pachnie.
13: Ale akurat tobie kiełbasą pachnie.
5: Oczywiście i smakowało pajdą ze smalcem.

0: to dopiero początek tego pięknego, wspaniałego tygodnia, poniedziałek. 7.10, 25 dzień maja i my, Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, cześć ponownie.
1: Posłuchajcie, kontrole się zaczęły. We Wrocławiu policja ruszyła w miasto, żeby skontrolować samochody, ale nie tak, żeby sprawdzić, nie, czy tam trują, czy nie trują, czy za szybko jeżdżą, czy za wolno jeżdżą.
0: Czy na podwójnym, czy na pojedynczym gazie.
1: Tak jest, nie. Skontrolowali, czy nie są za głośne.
0: Za głośne, czyli specjalny taki sprzęt, Sonopan on się nazywa. I to jest mikrofon. Jego się podtyka pod rurę wydechową. Musi być odpowiednia odległość, odpowiedni kąt i się mierzy decybelomierzem poziom głośności hałasu z rury wydechowej.
1: No i się okazało, że 10 delikwentów za głośno ryczy na ulicach, no i im cofnięto te dowody rejestracyjne i mają teraz rury poprawić.
0: Przetkać trzeba rurę. Kierowcy, uważajcie na swoje rury, bo nigdy nie wiecie, kiedy za głośno
1: leci rura i was
0: leci z rury,
1: nie?
0: No. Leci z rury. Po prostu za głośno leci z rury. To na to trzeba bardzo uważać. Ale dobrze, że tych tak razem z Jarząbkiem stwierdziliśmy, że dobrze, że tych pomiarów kontroli nie robili u nas w domu.
1: Tak,
0: w domu.
1: Bo nasze żony mają o nas zdanie bardzo proste.
0: Mówią, że śpią z traktorem. SK2.
1: O, przepraszam bardzo, moja śpi z odrzutowcem i to nie dlatego, że ma odlot.
2: Ja się

0: No to jak ktoś miał budzik na 6.40, to zaskoczony szybciutko, 7.17. Trzeba do pracy chyba raczej, tak mi się wydaje, wstać. Poniedziałek i dzisiaj robimy referendum w każdym temacie. Oddajemy antenę wam. Co byście odwołali? To było
1: jakie
0: pytanie
1: macie
0: z rana.
1: Pytanie referendalne, moi drodzy, 726-826-826, messengery też do waszej dyspozycji.
2: Dzień dobry. Ja bym odwołała definitywnie jojo. Zespół jojo. To jest coś okropnego, co może być przy utrzymaniu diety i w ogóle. Dziękuję.
0: Ale poczekaj, poczekaj. Przecież to... zespół jojo w czasach świetności konkurował przecież z tymi, z czerwonymi gitarami na przykład.
1: To jest bardzo popularny zespół.
0: Bardzo popularny zespół to jest.
1: Znaczy, co oni nagrali na przykład?
0: No?
1: No nie wiem, no co oni mogli nagrać?
0: No na przykład była taka piosenka: zjedz jeszcze jednego chipsa.
1: Oni, przecież mieli
0: no
1: ten wielki hit.
0: No.
1: Burgerze, czy ci nie żal?
0: To są oni, jeszcze było takie szybkie gitarowe. Co tam, że 22 do lodówki czas. SK2.
1: Podobno Sanak była na przesłuchaniu w zespole Jojo, tak. Ale że jej nie przyjęli, to zamiast kawałka nosery wyszło nosory.
3: Taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno.
0: Ciekawe, czy całą pizzę zjadła sama. Słuchaj.

0: dzisiaj rozlało się. Można powiedzieć ups.
1: Że ups. A, dzisiaj mamy poniedziałkowe ups. Jeszcze raz powtórzymy godzinę póki co. Jest 7.25, więc jak ktoś miał budzik na 6.40, to dla niego będzie po newsach. Newsy o 7.30, a później po newsach będzie poniedziałkowe ups.
0: Przygotujcie telefony.
1: Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Myślcie nad usprawiedliwieniem. My je zaprezentujemy na antenie, a wy właśnie musicie mieć telefony w dłoni, bo będziemy po... No, i 7.30.
0: To będzie nie byle jaka prezentacja, to będzie na żywco.
1: Na żywco.

0: Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
6: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się z 16 stopniami na termometrach, a niebo zasnute będzie szarymi chmurami. Wiatr powieje lekko z północnego zachodu, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 24 kresek, ale niebo wciąż będzie zachmurzone. Wieczorem słupki rtęci spadną do 20 stopni, a chmury nadal będą obecne. Niezależnie od pogody na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
7: Minęła 7.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję w referendum. Wyniki oznaczają zmianę na stanowisku władz miasta. Dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski przyjął decyzję z szacunkiem i podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu. Podkreślił, że pełnienie funkcji było dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością. Zaapelował o jedność i współpracę w sprawach ważnych dla miasta. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Co trzecia rodzina z dziećmi wskazuje wysokie koszty życia i stres finansowy jako główne źródło napięć. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodarzynie, a drużyna Stefano Laviraniego zajęła drugą lokatę.

0: zasnąć.
1: 23 minuty. Zostały nam do godziny 8. 726-826-826 to nasz numer telefonu, bo teraz następuje ups, poniedziałkowe ups, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego.
2: Nie ściemniajcie, że nie jesteście spóźnieni, bo każdy o tej porze w poniedziałek jest spóźniony. A jakie są wasze wymówki? Zapraszamy.
1: Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
3: Cześć. Jadąc do pracy, no niestety włączyło mi się radio RMFK. No aż tego nie słucham, bo nie lubię.
1: No właśnie.
3: Łeska jest najlepsza.
1: I co?
3: Siedziałam w tym samochodzie i szukałam, aż znalazłam.
1: Ale nie wiem,
3: czy się dzisiaj pojawię. Znalazłam, oczywiście.
1: Bardzo dobre wytłumaczenie, bardzo nam się podoba. Dobrze, że szukałaś i że znalazłaś. Serdecznie
2: szef
1: pozdrawiamy.
2: Na pewno usprawiedliwi.
1: Tak jest.
3: Ale nie wiem, czy się pojawię, bo lepiej ty was słucha niż szefa, więc nie wiem.
1: Dzięki bardzo. Następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
4: Halo, dzień dobry. Tutaj ups.
1: Ale przez telefon prosimy.
5: Zostałem po prostu.
1: Jak mówisz przez telefon tak późno, jak wyłączasz budzik, to jest bardzo prawdopodobne.
2: Tak jest.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Jeśli chcielibyście się usprawiedliwić, to jest właśnie ten czas.
2: Posłuchajcie, to jest jedyna niepowtarzalna okazja do tego, żeby się usprawiedliwić, że szef na pewno słucha Radia SK2, bo każdy szef słucha dwójki od samego rana, proszę bardzo.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, dlaczego się spóźnisz do pracy?
6: Dzień dobry. Nie spóźniłam się, ponieważ właśnie wracam z pracy.
2: Czyli spóźnisz się do domu. No dobra.
1: Dojechałam, zapukałam w drzwi i pojechałam do domu. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
7: Spóźniłem się do pracy, ponieważ pies mi połknął kluczyki.
1: No właśnie.
7: Muszę do weterynarza jechać.
1: No ale...
2: Nie, spokojnie.
1: Nie, odzyskasz je.
2: Poczekaj 12 godzin, a spokojnie.
1: One są do odzyskania. Za 3 dni.
7: Ale w jaki sposób?
1: Jak najszybciej.
2: Masz tylne wejście?
1: Do domu?
2: No. To trzeba czekać przy tym...
7: Ja myślę, żeby ten szereg podłączyć. Co by na to?
2: Dlaczego by nie? Oczywiście, że tak.
1: Każdy kij ma dwa końce.
2: No dobrze. Pozdrawiamy ciebie i psa.
1: Różne są powody waszych spóźnień do pracy. My oczywiście co poniedziałek będziemy wracać do tych powodów. To będzie nasze, zróbmy to takim cyklem poniedziałkowym. Ups. To jest dobre słowo na spóźnienie. Ups.
2: Tak, bo wiecie co, jeszcze w poniedziałek to się trzeba wytłumaczyć ze spóźnienia, prawda?
1: Tak.
2: A wtorek, środa, czwartek albo piątek to już nie wypada.
1: Więc poniedziałek jest ostatnim takim dniem, gdzie możemy sobie zrobić ups. Do ups będziemy wracać do usprawiedliwienia pracownika spóźnionego. Nie pozdrawiamy kolegów z RMF. Dobrze, że słuchaczka znalazła w końcu naszą falę, nie?
2: Szukajcie, a znajdziecie.
1: Tak jest. To jest K2. Dzień dobry raz jeszcze.

0: 11 minut zostało nam do godziny 8 w Radiu SK2. Czyli jak nie my, to kto? Damy radę razem, zawsze to będzie raźniej. Prawda?
1: Zapraszamy, tak jest, zapraszamy do Las Vegas. Jak nie macie pieniędzy, tym bardziej zapraszamy do Las Vegas. Tam ostatnio odbyły się specjalne zawody, których nazwy nie wymówię, bo jest za skomplikowana. Pan chce powiedzieć?
0: Enhanced Games. Tak jest napisane. Enhanced Games.
1: Ale nieważne, jak się nazywały, ważne,
0: co tam
1: robili.
0: Się robi na tych
1: Posłuchajcie,
0: zawodach?
1: Na zawodach udział brały osoby, prawda, sportowcy, których zachęcano do tego, żeby się delikatnie zdopingowały, a nawet nie delikatnie. To znaczy, zawodnicy, którzy byli na dopingu, mogli wziąć udział w takich zawodach.
0: A, dobra, już widzę. Oni tam pływali, była lekka atletyka, było podnoszenie ciężarów.
1: Znaczy, ogólnie to jest straszna sprawa, bo IMKOL i ta międzynarodowa ta organizacja przeciwdopingowa powiedziały, że kurczę, no tak nie może być, no.
0: No ale, co? No co, no to są takie specjalne zawody, bo wiesz, jedni jedzą dużo białeczka na przykład, tak? Żeby mieć siłę. Jedni sobie tam, wiesz, jakieś suplementy, treningi.
1: Znaczy ogólnie są ludzie, którzy lubią sobie po obiedzie na przykład opierniczyć tabliczkę czekolady, prawda?
0: Są.
1: No. I są też tacy, którzy lubią opierniczyć tablicę Mendelejewa, no. SK2.

0: My jesteśmy dobrzy w odczarowywaniu tego poniedziałku, nielubianego dnia tygodnia i chcielibyśmy bardzo zapewnić wam doskonałą rozrywkę po ósmej. Będzie ku temu okazja, bo przecież już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy Państwa Miasta. 726-826-826 to SMS-owo. Możecie też zgłosić się poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Jest też okazja do tego, żeby się pochwalić. Ja bym chciał, żeby dzisiaj jako zgłoszenie było pochwalenie się.
1: O.
0: Pochwalenie się, bo za nami weekend. W weekend dużo fajnych rzeczy się ujadło. Na ruszt coś się wrzuciło dosłownie i w przenośni. I być może chcecie się pochwalić tym, co takiego zacnego zjedliście w ten weekend.
1: Czekamy na telefon od Edyty Górniak.
0: Od Edyty Górniak?
1: Tak, bo jest w prasie kolorowej na przykład, że w weekend balowała do 3 rano w towarzystwie syna Alana, syna Jusi, Leona i Edwarda Miszczaka.
0: O, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, do 3 rano.
0: No i ciekawe, co tam jadła. Jakieś dobre frykasy, ananasy musiały być, że do 3 nad ranem aż siedziała, aż się wszystko pokończyło i wtedy dopiero do domu
1: poszło. Nie wiem. Znaczy podejrzewam, to musiało być coś ciekawego, ponieważ widać, że ma kieliszek w ręku. Jadła coś z kieliszka.
0: Z kieliszka. Nie wiem, może chrzan.
1: No
0: bo w czym nosisz ten chrzan, jak idziesz święcić koszyczek? Tak. W kieliszku zawsze jest
1: oczywiście,
0: chrzan.
1: Oczywiście, że tak.
0: Co dobrego jedliście? Takiego pysznego, superowego. Dajcie znać 726-826-826 lub Messenger. Tak, wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500.
1: Widzicie, u nas można chrzanić 3 po 3.

0: najlepsze. A upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Topifi 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: I po reklamie.
9: Dziś przed południem w Białej Podlaskiej niebo zdominują ciemne chmury, a termometry wskażą około 16 kresek. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, a jutro czeka nas głównie słoneczny dzień z maksymalnie 22 stopniami. W środę znów pojawią się chmury, a temperatura wyniesie 18 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
10: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje. Mamy najnowsze wyniki referendum w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania Rady okazało się nieważne, bo nie osiągnięto wymaganego progu frekwencji. Za to wynik dotyczący prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest już potwierdzony. Prezydent przyjął decyzję z szacunkiem i podkreślił, że mieszkańcy mieli ostatnie słowo. Dziękował też krakowianom za udział w referendum. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
11: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
12: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
11: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
10: Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie zamknięty po wczorajszym pożarze. Ogień gasiło aż 26 zastępów Straży Pożarnej przez wiele godzin. Konieczna była m.in. rozbiórka ściany. Obiekt będzie przez jakiś czas niedostępny. Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze spaloną halą. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
13: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
10: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych, a prace powinny zakończyć się w 2033 roku.
14: SK2 Sport.
10: Szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. W pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00. Wcześniej, bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, a około 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz. Znamy już półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.
15: 2,5 minuty po 8.
16: Dzisiaj dzień księżniczki w kalendarzu mamy. Wchodzimy, tak. Więc drogie dziewczynki, teraz bardzo ważna rada od wujka Jarząbka.
15: Tak, uwaga. Masz coś o księżniczkę?
16: Tak. Pamiętajcie, żeby nie prosić tatusia, żeby traktował was jak księżniczkę, bo zmusi was do wyjścia za obcego faceta, żeby wzmocnić sojusz z Węgrami na przykład.
17: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
15: Ale ty zdajesz sobie sprawę, że mamy XXI wiek?
16: No, a to była historia jak z bajki, no. Jest księżniczka, jest historia.
15: Ale dawno,
16: historia.
15: Dawno temu to było. Dawno, za, dawno. Za górami, i za górami. I za lasami, tak, no. właśnie to. Teraz już nie słuchajcie wujka Jarząbka, księżniczki. Nie.
16: Posłuchajcie Manamu.
15: Jak powiecie tacie, że ma coś zrobić, to ma to zrobić, bo wy jesteście księżniczkami. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: 10 po 8. Pan Dawid Podsiadło. Ikona polskiej muzyki. U nas 100% polskiej muzy. Dla tych, którzy dopiero pierwszy raz włączyli Radio SK2, zostańcie na dłużej. Zapraszamy.
1: Kiedyś w telewizji popularne były różowe landrynki. Tak to się nazywało. Kto jest stary, to wie, z czym to się jadło.
0: Czemu ty jesteś monotematyczny? Powiedz mi. Czemu jesteś monotematyczny?
1: Chciałem powiedzieć teraz o różowym pociągu.
0: Ale to zupełnie odbiega od tego, o czym
1: jak
0: ty myślisz.
1: Jak to nie? I to różowe, i to różowe.
0: To ten pociąg, nie myślcie sobie, że ten pociąg różowy to tam jakieś FIFA, Rafa, Tegesz, Szmeges. On po prostu, co prawda jedzie na pewną paradę, ten pociąg, ale nie o takiej, jakiej myśli Jarząbek.
1: Bo w Wilnie jeździ sobie różowy pociąg, to jest promocja chłodnika litewskiego, czyli rozumiecie, na Litwie odbywa się festiwal chłodnika litewskiego.
0: Vilnius Pink Soup Fest, tak się nazywa.
1: Tym pociągiem można sobie na ten festiwal chłodnika litewskiego dojechać.
0: Festiwal odbędzie się 29 maja, jest specjalny pociąg i nawet połączenie z Polski, można z Warszawy do Wilna dojechać. W litewskiej Mockawie się przesiadacie w specjalny taki różowy wagon, który ma być na cześć właśnie chłodnika litewskiego, bo on jest różowy i w lato go zajadamy, bo przecież nic tak nie chłodzi jak chłodnik litewski.
1: Litwini są daleko, daleko za nami, moi drodzy, bo pamiętajcie, że oni dopiero teraz wpadli na pociąg w kolorach chłodnika, a u nas kulinarne pociągi jeżdżą od lat, prawda?
0: No, tak. jak ktoś z was kiedyś jechał ze Szczecina do Warszawy na przykład.
1: Na 100% wam się flaki przewracały.
0: Bo tak długo jechał. SK2
1: flakami.
0: W ogóle pociągi w Polsce to dużo z flakami mają do czynienia, bo one, wiesz, jak jedziesz, to flaki z olejem.
1: Tak, się tak dłuży.
0: Jeśli chodzi o kulinaria, to jeszcze makaron. No. A jak jeszcze chodzi o podsumowanie, no to pociąg do Trzebini. To też jest, takie sformułowanie, które by pasowało do tej jazdy.
1: Tak jedziesz tymi pociągami po Polsce, aż... No słyszycie, no sami słyszycie, no wszystko się w was gotuje, no.
0: Bo klimy nie ma.

0: O zawsze jest problem, bo ja jest tylko jedno państwo na O.
1: Nie zdradzimy jakie na razie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Takie brzdęk być może słyszeliście, bo to koło nam się troszkę już zaczęło telepać. Ale działa chyba.
1: Działa. Poczekaj,
0: kręci się. Kręci się. Dobrze jest. Dobra, Madzia to

0: Tomek, Madzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jak ładnie. Chórem, super, lubimy taki chór. Chór uczestników państw miast. Przypominam zasady. Losujemy wam literę kręcąc w prawo lub w lewo kołem i potem macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
1: Dokładnie.
0: Dobrze. Madzia, jasne?
2: Tak, tak.
0: Dobrze, to zaczynasz, Madzia.
3: Prawo czy lewo?
2: Prawo.
3: Prawo. Powiedziałeś o jokerach?
0: Tak.
3: Dobrze.
0: A co, bo może się wylosuje?
3: Może się wylosuje.
0: A nie, już widzę, że nie. Trzecia litera alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, Madziu, uwaga.
3: Państwo.
2: Chorwacja.
3: Miasto.
2: Chełm.
3: Znana postać.
2: Kawil.
3: Roślina.
2: Czosnek ozdobny.
3: Kolor.
2: Czerwony.
3: Zawód. No i tutaj nie ma.
0: I po czasie. Cieśla na przykład.
3: Na przykład.
0: No. Chyba, nie?
3: Tak, takie zrobiłeś oczy przy
0: znanej postaci.
3: Poczekaj, Madziu, powtórz jeszcze raz na spokojnie, bo mój kolega nie dosłyszał, o kogo ci chodziło.
2: No Kawil oczywiście, no. Henry.
3: Supermana nie znasz?
0: A on jest przez C?
3: Wiedźmina nie znasz?
0: On jest przez C, ten Kawil?
3: No oczywiście,
0: a może jest
3: tak.
0: Przez K?
3: Nie.
0: A jak jest przez K?
3: A jak jest przez K, to stawiasz dzisiaj herbatę.
0: No. Już ci postawię. Stoi nie, przed tobą, zobacz.
3: No,
0: jest,
3: mamy.
0: Tak? Oczywiście,
3: tak?
0: Że
3: no
0: tak.
3: Dobrze.
0: No. Podoba ci się ten troszkę. Superman chyba, co, Madzia?
2: No raczej.
0: Dobra.
2: Może bardziej jako Wiedźmin.
3: No, jako wiedźmy był niezły.
0: A czosnek ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny?
3: Jest to roślina, co za różnica? Co, czosnek mógł być nieozdobny, też by był rośliną.
0: No, ale ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny? No.
3: To jest taki czosnek, który się stawia...
0: Sorry, że się czepiam, ale co to jest czosnek ozdobny? Proszę się wytłumaczyć tutaj ładnie. Czosnek ozdobny.
2: Takie ładne kwiatki.
0: Tak? No.
3: Znany jako, inaczej jako no czosnek olbrzymi również.
0: No dobrze, wiesz? Dobrze, niech ci będzie. To pięć, Madzia, jesteś na piątkę
3: jej,
0: dzisiaj.
3: To jest czosnek? Ja myślałem,
0: znaczy,
3: że to
0: może, są... może tak się nazywa.
3: Ja
0: tylko
3: myślałem, że to są dmuchańce.
0: Tomek, 5 punktów do przebicia. Musisz być na 6 co najmniej, żeby zgarnąć prezent marzeń. Jasne?
1: Dobrze, zrozumiałem.
0: W prawo, w lewo?
1: A może być w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
3: Pochodzi z Azji ten czosnek.
0: Naprawdę?
3: No. No naprawdę myślałem, że to się dmucha.
0: G jak głowa. G jak głowa.
3: To, co masz na szyi.
0: To, co mamy na szyi. G jak głowa. 20 sekund. Uwaga, państwo.
1: Gruzja.
0: Miasto.
1: Grudziądz.
0: Tytuł filmu.
1: Oj, będzie ciężko.
0: No.
1: Gumisie.
0: Imię.
1: Gienek.
0: Roślina.
3: No i tutaj już...
0: No powiedz jeszcze, jak
3: no,
0: chcesz.
3: No powiedz.
1: No glony.
0: Glony są rośliną, no, trzeba było szybko mówić.
3: No te gumisie. Ja bym powiedział Gladiator.
0: Ja bym powiedział Godzilla.
3: Ja bym powiedział Gwiezdne...
1: Ja ostatnio oglądałem.
3: Gwiezdne Wojny.
0: No. Tomeczek, tak ci mało zabrakło. Tak. Cztery punkty.
3: Mało.
0: Cztery. Blisko do gryweczki.
3: Poniedziałek.
0: Ale poniedziałek zasłużył na nagrody pocieszenia, a prezent marzeń leci do Magdy. Prezent marzeń o wartości 500 zł. Madziu, jest twój.
3: Magda, to ja do tego prezentu marzeń życzę ci, żebyś kiedyś spotkała Henry'ego Kawila pachnącego czosnkiem ozdobnym.
0: Kolejne Państwa Miasta, jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, 27 minut po 8. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu się ludzi dzieją, ale no tego to totalnie nie rozumiem. Donald Trump ma syna, nie? I najstarszy syn bierze ślub. A Donald Trump powiedział, że się nie pojawi na ślubie syna i nawet podał powód. A
1: powodem jest rzekomo to, że jednak ma ważniejsze sprawy w Waszyngtonie i chce zostać ze swoim narodem i tyle się dzieje na świecie, że że on jednak na ślub syna to jednak nie dojedzie, bo syn, uwaga, bierze ślub na Bahamach.
0: Na Bahamach. Tu niby, nie, poczekaj jeszcze, bo niby Trump mówi, że główny powód to miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1: Nie wiem, kocha tak Amerykę, że musi w Waszyngtonie zostać, a dużo się dzieje na świecie.
0: A tu z drugiej strony Bahama. I ja nie wiem, czy to ten powód, że miłość do Ameryki, czy bardziej chodzi o to, że śluby teraz takie drogie, że nie opłaca się chodzić nawet Trumpowi na wesele syna.

0: co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemny dzień. Termometry pokażą 18 kresek, a niebo zdominują chmury, więc słońce raczej się nie przebije. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany nie będzie przeszkadzał w codziennych czynnościach. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, co może zachęcić do aktywności na świeżym powietrzu. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
15: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na trasie S2 w Warszawie. Na wysokości węzła Wał-Miedzeszyński doszło do dwóch kolizji. Najpierw zderzyły się dwa pojazdy na lewym pasie, który został zablokowany. Chwilę później na prawym pasie doszło do kolejnej kolizji dwóch aut. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Część jezdni została już odblokowana, ale wciąż występują utrudnienia, a korek sięga węzła Lubelska. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami.
16: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
15: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a na tą siedzibę zostanie przekazane ponad 360 milionów złotych. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. W ciągu tygodnia liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie i sięga około 600 przypadków. Na razie nie ma informacji o zakażeniach w Europie. MSZ odradza podróże do regionów objętych epidemią.

0: Dlatego utworu warto było dłużej zostać w samochodzie. Nawet jak mieliście już wychodzić, to się zasłuchał człowiek, jest miło, sympatycznie, przyjemnie. To BAJM! W Radiu SK2, a teraz nasze machiny, do których wsiadamy i ustawiamy dzisiaj...
1: Machiniery, można powiedzieć.
0: Machiniery. 2011 rok ustawiamy, przeglądamy nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś. Ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do przeszłości o 15 lat.
1: Kącik odkurzający, bo to co teraz robimy, będziemy odkurzali stare newsy. No i mamy takiego newsa, że Polak wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej.
0: I rzeczywiście tak było. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr inżynier Mieczysław Ostojski został wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej. Wyboru dokonano w Genewie podczas 16. kongresu tej organizacji i tak poinformowało biuro prasowe IMGW, a o tym pisały WP Wiadomości 25 maja 2011 roku.
1: I nie ma co się dziwić. My, Polacy, w temacie pogody wiemy wszystko i mamy doskonałych ekspertów.
2: To ci powiem, ale ci powiem... Ciepło.

0: 8.50, wędkarze robią głośniej, Radio SK2, bo jest afera Szczupakowa.
1: Wędkarze nie mogą zrobić głośniej, bo im ryby pouciekają.
0: A, to robią ciszej, bo jest afera...
1: Ale słuchają uważnie.
0: Jest afera Szczupakowa, jest taki influencer i freakfighter, Wojciech Sobierajski. On sobie pojechał nad Solinę z tatą, żeby łowić szczupaki i wrzucili w media społecznościowe zdjęcie takiego szczupaka.
1: Takiego?
0: 1,33 m i podobno, że rekord Polski pobili.
1: A to pewnie był w tych, w szpilkach, jak 1,33 m, nie?
0: No, ale zdjęcie było w mediach społecznościowych. Oni wrzucili, że chcą rekordu Polski, że takiego szczupaka nikt jeszcze nie złowił. No i komisja jakaś tam wędkarska odrzuciła im ten rekord, nie przyjęła, że jakieś tam metadane się w zdjęciu nie zgadzają i wstrzeli jakieś tam postępowanie. Komentarze tam też w mediach społecznościowych były, że szczupak o podobnym pomaszczeniu, o ten, namaszczeniu, czy jakąś tam nazywa, umaszczeniu, umaści, podobnej maści już został kiedyś wyłowiony i jakiś szwindel podejrzewali i teraz Wojciech Sobierajski rzeczywiście przyznał się, że zeszwindlowali to zdjęcie, przeprosił za rekordowego szczupaka i zdjęcie już usunęli z internetu i o rzekomym połowie szczupaka nie chcą już pamiętać.
1: A, czy nie, no to skoro to była tylko połowa szczupaka, to nie mogło być żadnego rekordu.

0: W ogóle to wam życzymy naj takiego poniedziałka, poniedziałku.
1: Albo jeszcze bardziej naj.
0: Wycofuję się. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień piłki nożnej jest w ogóle.
1: Tak?
0: Tak. Więc jakieś zasady może w ten dzień szczególne?
1: To ja postuluję, tylko to jest piątkowa zasada, ale można je wprowadzić w poniedziałek. Trzy rogi i karniaczek.
0: Okej. Okay. A ja chciałbym przypomnieć, że piłka nożna jest tak stara jak prawo Pascala. Kto wybił piłkę, ten idzie po piłkę. Miłego dnia.

0: Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: I po reklamie.
8: W Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Na niebie pojawią się chmury, ale nie powinno to zepsuć nastroju, bo temperatura wzrośnie do 18 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wiatr, choć słaby, da się odczuć, ale nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Po południu słupki rtęci pokażą już 24 stopnie, co na pewno ucieszy tych, którzy lubią cieplejszą aurę. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
9: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Aleksander Mieszalski oficjalnie odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała wyniki głosowania. Frekwencja przekroczyła wymagany próg do odwołania prezydenta. Jednocześnie nie udało się odwołać Rady Miasta. W tym przypadku frekwencja była zbyt niska, mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
10: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
9: A w referendum wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców. Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Polityczna burza po akcji służb w Gdańsku. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Odpowiedź premiera jest ostra. Kompromitujecie się. Chodzi o siłowe wejście do rodzinnego mieszkania prezydenta po fałszywych zgłoszeniach m.in. o pożarze. Jak ustalono, w środku nikogo nie było. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
12: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
11: To cynizm lub głupota nazywać interwencję straży pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
13: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
11: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
9: Cumulus oficjalnie rozpoczął służbę. W Gdyni odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW. To pierwszy taki statek w Polsce. Jednostka będzie prowadzić badania hydrograficzne i serwisować morskie boje pomiarowe na Bałtyku. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
7: SK2 News, Biała Podlaska. i Agata Bogucka. Przypominamy, że na Akademii Bialskiej trwa rekrutacja na studia. Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej. Rejestracja chętnych na studia stacjonarne potrwa do 18 września, a niestacjonarne do 28 sierpnia. Po raz kolejny na stadionie bialskiego AWF odbędzie się rodzinna olimpiada przedszkolaka, mówi Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju.
14: Udział w olimpiadzie wezmą bialskie przedszkola, które można powiedzieć już od 33 lat współpracują z naszą uczelnią.
7: Olimpiada już w czwartek.
15: Minęła 9, tutaj Radio SK2, w kalendarzu poniedziałek, Światowy Dzień Piłki Nożnej. Bardzo dobrze się składa, bo my za chwilę o piłce porozmawiamy, bo to był trochę taki piłkarski weekend cudów, ale też i takiej zdeptanej nadziei u niektórych. Tu Radio SK2, przed nami też 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Anna Jurksztowicz, na początek pogodowa.

Tokio też wczoraj grali w piłeczkę. Okazuje się, że tam też mają swoją ligę. Tak, sprawdziłam to przy okazji tego hitu od zespołu Various Monks, ale wróćmy na nasze piłkarskie podwórko, tutaj Radio SK2. Ostatnia kolejka Ekstraklasy za nami, to była taka emocjonalna maszynka do mielenia różnych rzeczy. Emocji, samych kibiców, tytułów, no różnych rzeczy. Tylko kilkadziesiąt minut Legia cieszyła się z gry w europejskich pucharach, ale w ostatniej chwili w miejsce wojskowych wskoczył GKS Katowice. No i też Ekstraklasa została odcięta od dostępu do morza, bo

Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity i codziennie udowadniamy. I co też ja bardzo często powtarzam, że polska muzyka działa jak taki wehikuł czasu, stąd też taki nasz nowy cykl dla Was, żebyśmy wspólnie mogli sobie skoczyć się do konkretnego momentu polskiej muzyki. A gdzie można przenieść się, gdy za oknem sobie lipa lata w powietrzu, a ulice pachną pięknym bzem? Rok 1987. Wiosna, ach to ty i Marek Grechuta już teraz w Radio SK2.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lat

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Były moment od Kasi Sienkiewicz. Gramy wam w Radiu SK2. Kariera Kasi przeżywa mocną rewolucję, bo to jej pierwszy solowy kawałek, nie jako kwiat jabłoni, ale to nie tylko nowe single, ale też i solowe koncertowanie. Tego lata artystka wystąpi na wielu festiwalach, między innymi w czerwcu na Odnowa Festiwal, w Kazimierzu Dolnym na Kazimiernication, czy też na tegorocznych koncertach w ramach Męskiego Grania. Grafik Kasia ma wypełniony, więc ja po prostu trzymam kciuki, żeby czas i na odpoczynek jak najbardziej się znalazł.
1: SK2. Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
14: I po reklamie.

0: kancelaria może się niektórym kojarzyć źle, że jakiś tam notariusz, jakieś papiery trzeba załatwiać, biurokracja. Ja uspokajam, w tej kancelarii można się rozsiąść wygodnie i pobujać się w takim muzycznym fotelu. Zabiorę cię, gramy wam przed godziną 10 w Radiu SKA2, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
19: Zaprawy?
18: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
19: No, dobrej jakości.
18: I jaka?
19: No, niedroga.
18: I dokąd po nią pojedziemy?
19: No, do Bricomana.
20: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: I po reklamie.
22: Dziś w Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem. Termometry wskażą około 20 kresek, więc będzie dość ciepło. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, dlatego nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, ale zachmurzenie nie ustąpi. Jutro również spodziewamy się pełnego zachmurzenia, a maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
0: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, a miasto szykuje się do przedterminowych wyborów. Już teraz politycy rozpoczynają kampanię i zapowiadają start w wyścigu o fotel prezydenta. Kto się w nim znajdzie? O tym Olek Kruszkowski.
23: Chociaż prezydent Krakowa został dopiero co odwołany, to już znamy co najmniej dwie oficjalne kandydatury na to stanowisko. Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
24: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę na prawicę od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie. Powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
23: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi koalicja. Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
0: Swój głos za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego oddało ponad 175 tysięcy osób. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów. W wyniku ataku uszkodzonych zostało około 300 obiektów, głównie budynków mieszkalnych. O zniszczeniach informują także polskie placówki. Ucierpiały m.in. sala prób zespołu Polanie z nad Dniepru oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge. Uszkodzony został też klasztor dominikanów, gdzie wybito okna i drzwi. Mieszkańcy mówią o ataku o niespotykanej dotąd skali. A według najnowszych danych do 87 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci. Od dziś utrudnienia w Tatrach. Do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka jest zamknięta dla turystów, a powodem modernizacja nawierzchni. Łukasz Bobek.
1: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
0: Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe, jednak okrężną, dużo dłuższą drogą. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejścia.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
2: I Agata Bogucka. Bielczanin Gabriel Kuligowski, uczeń zespołu szkół muzycznych imienia Fryderyka Chopina, stanął na podium, zajmując trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie perkusyjnym w Białymstoku.
3: Przygotowywałam się przez całe pół roku z programem i prawie każdego dnia musiałam ćwiczyć po godzinę, dwie.
2: Gabriel ma 13 lat. W Sitniku i Słowacinku Starym powstaną chodniki. Umowy są już podpisane. Termin wykonania zadania to pół roku, a wartość obu inwestycji to ponad 150 tysięcy złotych.
0: To Radio SK2 w tej godzinie z dziesiątką najlepszych polskich hitów Mrozu. Zapewni nas, że nie ma miejsca jak dom. Usłyszymy singiel promujący jego nową płytę, która ma się ukazać na przełomie lata i jesieni, a na początek tej naszej muzycznej uczty Sylwia Grzeszczak, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 10.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.

Testosteron, gramy wam w Radiu SK, dwa kajachy za nami, mamy 18 minut po godzinie 10, a teraz będzie o odwiecznym dylemacie wszystkich psiarzy, czyli o spaniu z psem w jednym łóżku. Eksperci twierdzą, że to nie jest dla nas zdrowe, bo pies do pościeli zanosi bakterie, zostawia sierść, a do tego psy bardzo często budzą się w nocy i przez to też psują sen swoich właścicieli. No ale z drugiej strony, plusy też są, obecność psa pod ręką wycisza i odstresowuje. Jak to pogodzić? Eksperci mówią, że pies ma być czysty i trzeba mu wyznaczać granice. Gorzej, jak po nocy budzimy się połamani z czworonogiem leżącym w poprzek łóżka na naszej poduszce, no to wtedy oznacza, że pies wyznaczył te granice mocniej od nas.

0: Jedni mówią o tym, kim są, a Wanda i Banda, proszę bardzo, wiedzą, że nie będą Julią. Tak wam gramy w Radio SK 2. Za to my wiemy, że Ania Karwan też nie jest Julią. Jeszcze, że wydała nowy, piękny singiel pod tytułem Wiem, co było warto i opowie o nim na żywo już dziś po godzinie 14 u Rafała Adamczaka. Warto zostać z Radio SK 2.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
16: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
20: I po reklamie.

0: zapachniało piernikami. Nie bez powodu, bo Margaret wystąpiła w ten weekend na toruńskich piernikaliach, czyli juwenaliach. Widać, że praca nad nowym materiałem naprawdę dodaje jej skrzydeł. W tym roku Margaret ma wydać łącznie 3 mini-albumy, każdy pod inną nazwą. Pierwszy z nich, czyli Barry, ukazał się w marcu. Tutaj Radio SK2, Tańcz Głupia. Gramy Wam przed godziną 11, za chwilę newsy, a po godzinie 11 kolejna muzyczna podróż naszym magicznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Białej Podlaskiej temperatura sięgnie 21 kresek. Niebo będzie przysłonięte gęstymi chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Powietrze w normie, dlatego możemy oddychać pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wiatr będzie łagodny i nie powinien przeszkadzać. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Pozostańcie z nami, by być na bieżąco.
14: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. 5 dzieci rannych to po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden w stronę Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Korek sięga już bramek w Mysłowicach i Brzęczkowicach. Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie może zachęcić opozycję w innych miastach. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada Miasta ostatecznie przetrwała głosowanie. To już drugi przypadek odwołania prezydenta związanego z Koalicją Obywatelską. Rok temu podobne referendum odbyło się w Zabrzu.
15: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
14: Wyniki krakowskiego referendum może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
15: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji.
14: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. UOKiK wszedł do biur Lidla i firm transportowych. Urząd sprawdza, czy przewoźnicy współpracujący z siecią mogli dogadywać się w sprawie kierowców. Chodzi o podejrzenie, że firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
16: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu
1: powodu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
14: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Agata Bogucka, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zaprasza na studia. Trwa rekrutacja. Na rejestrację na studia pierwszego stopnia chętni mają czas do 17 lipca. W przypadku kierunku fizjoterapia rejestracja trwa do 10 lipca. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zaprasza na festiwal piosenki Wesołej w Zalutyniu, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka placówki.
9: Główną ideą tego festiwalu jest to, aby pokazać, że również dzieci z niepełnosprawnością są podobnie zdolne, utalentowane.
7: Festiwal już w najbliższą środę.
0: Tu Radio SK2, mamy 2 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w dziesiątce najlepszych polskich hitów usłyszymy m.in. zespół Trio Was, będzie też Ania Karwan, a także dziewczyny z Lore. Ja tylko przypomnę, to dziesiątka wyjątkowa, bo nie przerywana reklamami. Gotowi? To gramy.

Oj, w krakowskim magistracie to raczej na odwrót. Rozumieją tytuł tego hitu zespołu Baim. Za nami noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a przed panem Miszalskim dzień po ciężkiej nocy z liczeniem głosów z referendum. Już wiadomo, że mieszkańcy Krakowa swojego prezydenta odwołali. A kto wejdzie na jego miejsce? Swoją kandydaturę zgłosił m.in. szef Najwyższej Izby Kontroli, czyli pan Marian Banaś. Zapowiedział ostre sprzątanie w urzędzie. No i muszę powiedzieć, że skoro do walki staje nazywany w niektórych kręgach kryształowym Marianem, pan, to krakowscy urzędnicy pewnie już teraz polerują biurka i sprawdzają, czy ich własne sumienia są kryształowe, jak sam kandydat.

0: czasu.
1: Przyroda czasem przeraża. Okazuje się, że samce cykad, gdy chcą się popisać przed samicami, wydają odgłosy o natężeniu, które można porównać do pracy młota pneumatycznego, słuchajcie. Na szczęście cykady na Cykladach, czyli greckich wyspach w kultowej piosence Manamu, nie przyprawiają o ból głowy, wręcz przeciwnie, sprawiają, że nóżka chodzi. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: poniedziałek bardzo pasuje do tej piosenki od Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2, ale cokolwiek dzisiaj by się nie działo, pamiętajcie, że to, co wydarzy się w poniedziałek, to trzeba naprawdę oddzielić taką grubą kreską od tego, co wydarzy się, nie wiem, jutro czy w środę, bo niewykluczone, że jakimś cudem, cytując klasyka,
1: mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze.
2: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
14: W drugiej alejce po prawej.
13: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
14: A, to prawda.
13: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
14: No jasne.
15: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: I po reklamie.

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Taki właśnie nurt muzyczny gramy wam w Radiu SK2, w sensie, że polski to zespół Human w Radiu SK2. Gramy wam klasyki, gramy wam też nowości. Po 12 mam dla was nowe męskie granie, tak na przykład, a przed nami jeszcze newsy w samo południe.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
15: I po reklamie.
16: Przed nami popołudnie w Białej Podlaskiej, gdzie słońce będzie się kryło za chmurami. Termometry pokażą 22 stopnie, więc będzie przyjemnie ciepło. Wiatr z północnego zachodu, ale spokojny, nie będzie przeszkadzał w planach. Wieczorem temperatura spadnie do 19 kresek, dlatego warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Jutro sytuacja pogodowa się nie zmieni. Słońce nadal za chmurami, a temperatura dojdzie do 22 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
17: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
18: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
17: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zembeczyński z KO.
19: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
17: A wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Zadał znajomej 17 ciosów nożem, grozi mu dożywocie. Do sądu w Kaliszu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Oskarżony przyznał się do winy.
20: Opisał faktyczny przebieg zdarzenia. Wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tutaj koleżeńskiego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził z tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
17: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony 63-latek przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Iga Świątek właśnie wchodzi na kort w Paryżu. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open polska tenisistka zmierzy się z Australijką Emerson Jones. To pierwsze spotkanie tych zawodniczek. W turnieju są również Maja Chwalińska, która właśnie rozgrywa mecz z Chinką Qin Wenzheng, a z kolei o godzinie 14 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Shaume Munarem.
0: Polska górą!
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Agata Bogucka. Będzie dodatkowa akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Na Lubelszczyźnie planowana jest od najbliższego czwartku do niedzieli. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Główny cel to integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotkamy się w piątek 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze. Start o godzinie 10.
0: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, mamy południe, poniedziałek, dzień ręcznika w kalendarzu, a tym, którzy prychnęli i powiedzieli, a co to w ogóle świętować, to ja podpowiem, gdyby nie ręcznik, to wycieralibyśmy się mchem, trawą, liśćmi czy też sianem, więc doceniamy to, co mamy i my doceniamy polską muzykę. Kasia Kowalska, rockowo na początek tej godziny.

0: te łzy od Saszy Strunin, to tak, żeby was przyszykować na otwarcie kanalików łzowych, tylko że ze śmiechu. No Self kręca w Radiu SK2 już teraz.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powiem mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta.
2: Okay.
3: I tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
2: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
3: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
2: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu. Tak. Oczywiście.
3: Gdyby tam,
2: dobra,
3: proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer 1 dogadać, albo numer 2, żeby oni wam ustąpili.
2: Oho, okej, okay. Nie, one się bić nie będą, spokojnie.
3: Wie pani, ja wolę uprzejmie.

0: bo jeżeli im więcej osób, tym więcej potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
1: Dobra, nie ma problemu, okej, dobrze. Dziękuję ślicznie za informację.
0: A, jeszcze jedno. Tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
1: Okej, dobra, nie ma problemu.
0: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
1: Jasne, oczywiście, dobrze. Dziękuję ślicznie.
0: Kluczyk przekaże pani Kamil.
2: O, tak zostałaś wkręcona.
1: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie. Losel wkręca.

0: proszę, jakie patriotyczne wyznanie miłości. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię, gramy wam w Radiu SK2. Za to no, wielka miłość do tenisa wyszła na korcie. Pokazuje ją Iga Świątek, która w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa dosłownie w 28 minut rozbiła Emerson Jones w pierwszym secie tego spotkania. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku

0: takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: strefę VIP roztacza przed nami Cyrko, to jej prywatny bal, a wy jesteście oczywiście zaproszeni. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity. O 13 newsy, a po 13 kolejna muzyczna polska dziesiątka.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
18: Zaprawy?
17: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
18: No, dobrej jakości.
17: I jaka?
18: No, niedroga.
17: I dokąd po nią pojedziemy?
18: No, do Bricomana.
19: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg, w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.
27: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się ciepłe z temperaturą sięgającą 23 kresek. Niebo będzie pokryte ciemnymi chmurami, ale deszcz raczej nie spadnie. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc nie ma się czym martwić. Wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że nie odczujemy dużego chłodu. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
0: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na czwórce. Na autostradzie w Mysłowicach zdarzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
1: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
0: Mówi Barbara Pluta ze śląskiej policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro na stacjach paliw o kilka groszy taniej. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6 zł i 75 groszy. Względem obowiązujących dziś cen benzyna będzie tańsza o 4 grosze, z kolei diesel spada o groszy 10. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów, odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis.
2: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
12: To tak? Prawda, no, oczywiście.
14: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. On zaraz wyjdzie, pan to zobaczy.
12: Na ulicy tamtej Zdrojowej. To jest strach.
23: Pod balkonem. Bo pod balkon dwa przeszły.
0: Cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl. A na koniec dobre wieści z turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Chinką Xin Wen Zheng 6-4 i 6-0.
24: SK2 News Biała Podlaska.
26: I Agata Wogucka. ZUS przygotował na Dzień Mamy poradnik. Bielczanki znajdą tam informacje o świadczeniach i to nie tylko na etacie, ale także dla zatrudnionych na zleceniu czy prowadzących własne firmy.
28: Wyjaśnia zasady wypłaty zasiłku chorobowego podczas niezdolności do pracy, która przypada na ciążę.
26: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Poradnik dostępny jest online. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w 5. turnusie Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Szkolenie odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 4 lipca.
29: Ale dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczny, idealny do opalania przy najlepszych polskich hitach, a mam takich dla Was 10. Zaczynamy sezon z Dawidem Podsiadło, ale też i namalowanie, bo farba się pojawi.
30: 10 hitów.
31: 10 najlepszych polskich hitów.
30: I jeden po drugim.
29: O, ale będzie fajnie. Monika Lewczuk na dzień dobry. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Tak, tak, czasem jest brutalnie przyjemny. Demonowe SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Tak, tak, wszystko się zgadza. Zgadza moje miasto nocą, a nocą można też dostać mandat. Ale mi artykuł wyskoczył i to nawet 500. Słuchajcie, za co? Za pranie. Tak, internetowa prasa pisze, że jak ktoś odpala pralkę po 22, to według sąsiadów jesteśmy już praktycznie takimi DJ-ami techno. Bo razem z pralką wiruje sąsiadą też cały świat.
1: SK2.
0: I to machacie z Darią Zawiałow. Ona lubi prać.

0: Tilaw w SC2, a teraz wsiadamy do kabiny i zamykamy ją i lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Lądujemy w roku 1973. To jest rok, który, kochani, zmienił polską motoryzację, bo w tym roku, w 73, z taśm fabryki samochodów w Bielsku-Białej zjechał pierwszy egzemplarz polskiego Fiacika 126 PS, popularnego maluszka. I w tym samym roku Martin Cooper z firmy Motorola wykonał pierwszą w historii, słuchajcie, rozmowę z przenośnego telefonu komórkowego. Do kogo dzwonił? Tego nie wiadomo, ale może to była Małgośka. Słynna Małgośka Maryli Rodowicz, która powstała w tym samym roku. W 1973 leciała w każdym radiu, w każdym maluchu. Maryla Rodowicz i Małgośka w SC2.

0: chłopaki, którym na balkonie stygnie lato, ale wasze głosy niech nie stygną. Gorąca Polska 20 ich potrzebuje. Notowanie najbardziej polskiej listy polskich hitów w SC2 i oni, Kuba i Kuba, czekają z tym numerem na wasze głosy. A za moment nikt nie będzie stygł. Szykuje się rozgrzewka z piersiami w SC2.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: I po reklamie.

0: Plama pogoda w SC2 od Lombardu, to aktualna już za chwilę z naszego miasta i też newsy punktualnie o godzinie 14, w których to sprawdzimy, co tam ciekawego Iga wymachała swoją rakietą na kortach w Paryżu.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
5: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: z uwroczami 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: W Białej Podlaskiej po południu możemy spodziewać się ciemnych chmur, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 24 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając 20 stopni. Jutro również przewidywane są chmury, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. W środę nadal będzie pochmurno z temperaturą do 19 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Białej Podlaskiej za godzinę.
9: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To prawomocny i zaostrzony wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Tragiczny poranek w Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
10: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł.
9: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Zarzucają szefostwu łamanie praw i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
11: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w 2 sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
9: Na razie nie ma wielu protestujących, więcej ma pojawić się wieczorem i w nocy, bo pracownicy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. Związkowcy, jak informuje nasza reporterka, która jest na miejscu, weszli właśnie do centrali firmy, aby rozmawiać z zarządem. Kolejne dobre informacje z Paryża. Iga Świątek awansuje do 2. rundy wielkoszlemowego French Open. W 1. rundzie pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Z kolei lada moment początek meczu Huberta Hurkacza. Polak zagra z Hiszpanem Szomem Munarem.
7: SK2 News Biała Podlaska.
12: I Agata Bogucka. Bielczanin Gabriel Kuligowski, uczeń zespołu szkół muzycznych imienia Fryderyka Chopina, stanął na podium, zajmując 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie perkusyjnym w Białymstoku.
13: Przygotowywałam się przez całe pół roku z programem i prawie każdego dnia musiałam ćwiczyć po godzinę, dwie.
12: Gabriel ma 13 lat. W Sitniku i Słowacinku Starym powstaną chodniki. Umowy są już podpisane. Termin wykonania zadania to pół roku, a wartość obu inwestycji to ponad 150 tysięcy złotych.
14: Poniedziałek i chyba nie dało się wymarzyć piękniejszego początku tygodnia, bo jeśli premiera nowego singla wpada nam już na starcie i to jeszcze z tak ciepłą, kompletną i prawdziwą artystką, jaką jest Ania Karwan w naszym studiu już za chwilę w SC2. Ale oprócz niej i premiery, ile jeszcze hitów?
15: No to gramy.
7: 10 hitów.
15: Najlepszych polskich hitów.
7: SC2.
14: Happy Set, Sylwia Grzeszczak, Magma z Aiszą, a na początek Kamil Bednarek. Szukamy szczęścia razem z nimi w SC2. Mamy najlepsze polskie hiciory. Kowalski, witajcie. 3 po 14.

0: A u nas w studiu Eski 2 jest właśnie ta osoba, która żyje tak, która nigdy nie dorasta. Ania Karwan w Esce 2.
1: Nie dorasta?
0: Cześć, tak, bo zawsze jesteś pozytywnie uśmiechnięta, ale emocjonalnie. I to, co przekazujesz w muzyce, no to jest pełna dojrzałość.
1: Ale ja mam nadzieję, że jednak to dorastanie to jednak jest gdzieś tam widoczne w moim życiorysie, bo uważam, że musi nastąpić moment tej dojrzałości i cieszę się też bardzo, że ta moja twórczość, która w tej chwili powstała, jest już po tym etapie, powiedzmy, adolescencji, z którą się mierzyłam. Również tak jak każdy z nas, no, dojrzałość nie przychodzi z wiekiem. Uważam, że dojrzałość przychodzi z adekwatną ilością pracy nad sobą, jak to mawiała moja znajoma, 4 godziny dziennie minimum nad sobą.
0: Wiem, co było warto. Nie wiem, jak długo pracowałaś nad tym singlem, czy 4 godziny. 6 minut, proszę
1: tak.
0: bardzo.
1: I Leona Krzyśniaka pozdrawiam z tego miejsca, bo w To mi graj powstało w 5, a wiem, co było warte w 6, ale nie myślcie sobie, drodzy słuchacze, że to tak jest zawsze, bo na te 6 minut czeka się czasami całe życie.
0: A propos 6 minut, tyle trwał również twój występ w Sopocie na festiwalu. Trochę dłużej.
1: Zaśpiewałam chyba 1,5 minuty, a reszta to już państwo kochani w Operze Leśnej.
0: 5 minut było owacji na stojąco. Co sprawiło tak naprawdę, kiedy śpiewałaś ten utwór Violetty Villas o mamie? Jaki miałaś obraz przed oczami, że popłynęły po prostu od ciebie szczere łzy wtedy na scenie?
1: To jest piosenka, nie mogę powiedzieć, że mojego życia, bo ja tych utworów mam mnóstwo, ale moja mama puściła mi po raz pierwszy tę piosenkę i inne Violetty Villas, jak miałam 5-6 lat. I nawet jak było takie bardzo gorące lato, gdzie dzieciaki na zewnątrz biegały ze sobą na podwórku, to ja siedziałam z kasetą włączoną w magnetofonie wówczas, zamknięta w swoim pokoju i przeżywałam pierwsze takie emocje, które no jak na dziecko uważam, że są bardzo duże, może wręcz za duże. I ja całe życie dorastałam z tą historią, że to jest jedna z ukochanych piosenek mojej mamy, a wiadomo, że jest to bardzo dotkliwy tekst na temat relacji córki z matką. I ja też tak przyglądając się też wszystkim relacjom w mojej rodzinie, no jestem tym rodzynkiem z rodziny, który przygląda się temu też ze względu na terapię i ze względu na rozwój osobisty. I ja chciałam uhonorować bardzo dla mojej mamy ten czas i podziękować jej za to, czego mnie nauczyła, ale jak sobie ją wyobraziłam przed oczami, to się po prostu zwyczajnie wzruszyłam.
0: Teraz sama jesteś mamą, więc takie piosenki pewnie uderzają jeszcze 2 razy mocniej w serce.
1: No zdecydowanie, bo ta rola jest najbardziej odpowiedzialną rolą w moim życiu.
0: Ania Karwan dzisiaj razem z nami w SC2, za chwilę wracamy do rozmowy, bo Ania przyniosła do nas piękny prezent, zupełnie nowy singiel. Tak. Można powiedzieć, że z okazji też dnia mamy, bo jutro, prawda?
1: To jest taka piosenka, która się chyba nadaje na każdą okazję, bo każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, czy było warto przeżyć coś takiego, czy trudniejszego, czy łatwiejszego, ale jednak przeżyć, żeby dzisiaj być i wiedzieć, że było warto.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę zagramy właśnie premierowo singiel Ani Karwan. Tytuł jeszcze nie zdradzę.
2: Eska 2.

0: Elektryzujące gitary Wesce 2 Happy Sedu. Zanim pójdzie, to jeszcze będzie dla Was miała prezent Ania Karwan w Wesce 2. Przechodzimy do prezentu od Ani, która w tym roku skończyła kolejną osiemnastkę.
1: Nie w tym roku, nawet w zeszłym.
0: W zeszłym nawet. I z tej okazji ma dla Was taki prezencik. Jest to kolejny singiel. Tytuł Wiem, co było warto, który za chwilę zagramy, ale zanim to nastąpi, Ania, impreza rodzinna. Jak przychodzi albo wjeżdża na stół tort, to Ty jesteś ten bardziej team zjem ten kawałek torta, czy bardziej wiejski stół?
1: Jeju, jakie skomplikowane pytanie.
0: No.
1: Ja się pewnie będę jednak oglądała za ruskimi pierogami, jeżeli chodzi o tort, a tu jeżeli chodzi o ten podział, to pewnie będę się stresować, czy upiekłam wystarczająco słodki, bo zawsze jest, wiecie, no taki nie za słodki.
0: Do czego zmierzam? W swoim singlu teraz,
1: Magda
0: tym
1: Goja
0: nowym,
1: użyła sformułowania mała tortu część.
0: Tak, życie porównujesz

0: właśnie, czy ty porównujesz życie do tortu, dlatego że ono ma różne smaki, różne warstwy?
1: Ja go w ogóle nie porównuję. Ja się cieszę tym, co się dzieje, a mogę się tym cieszyć rzeczywiście dlatego, że uważam, że warto jest przechodzić te trudności wszystkie, bo każdy w życiu ma swoje trudności. Nie ma takiej osoby na świecie, która tych kryzysów nie przechodzi. Kryzys jest formą istnienia, tylko ona jest w stanie nas rozwijać. No ale wyciągnięcie wniosków to jest zawsze taki kolejny level i uważam, że piękne jest to, że można spojrzeć na swoje życie tak za plecy swoje i zobaczyć, ile się przeżyło. Ja naprawdę dzisiaj za sytuację, którą przeżyłam przed napisaniem tej piosenki, jestem ogromnie wdzięczna i wiem o tym, że nie wydarzyłoby się tyle pięknych rzeczy w moim życiu, gdyby nie ten kryzys, który przeszłam.
0: Ta sytuacja jest tajemnicą.
1: Nie jest do końca już tajemnicą, bo widzę, jak ona się bardzo rozchodzi w wywiadach. Ja nie wiem, jak działa energia do końca. W sensie ja zawsze opowiadam, że energia jest niesamowita i nie ma przypadków na świecie. Ale ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia, więc też jestem ciekawa od słuchaczy, w jaki sposób zinterpretują sobie tę piosenkę. Napiszcie pod teledyskiem albo na social mediach, co przeżyliście słuchając tego utworu.
0: Anio, to jeszcze jedno. Gdyby ten etap życia, w którym teraz obecnie się znajdujesz, był smakiem tortu, to jaki był to by smak?
1: O, jaki teraz jest smak mojego życia? Jest na pewno bardzo słodki, ale też taki, powiedziałabym, z lekkim twistem cytrusowym. Na pewno delikatny. Na pewno przypominający najfajniejsze momenty z dzieciństwa.
0: No to teraz, Ania, oddaję ci antenę, zapowiedz swój singiel. Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Z największą przyjemnością zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK2 do wysłuchania nowego singla Wiem, co było warto i przeżyjcie swoje trudności i szczęścia przy tej piosence.
0: I Ania, ile? 6 minut, tak? No. 6 minut ci wystarczyło, żeby powstał ten numer.
1: Pozdrowienia dla Leona Krześniaka, producenta. SK2.

0: w SC2 moja i twoja nadzieja na zakończenie 10 hitów i to bez reklam. Ja mam nadzieję taką samą jak wy, że za tydzień o tej samej porze wpadnie nam w końcu wypłata.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama. Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
2: I po reklamie.

0: Życzę sobie i wam, żeby zawsze była taka temperaturka na początku tygodnia jak dzisiaj. I to można by powiedzieć do samego lata. Męskie granie w SC2, a za moment drony przejmą niebo w newsach o 15.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
4: tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Kastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
14: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online. I po reklamie.
0: Dziś po południu w Białej Podlaskiej czeka nas sporo chmur, ale słońce czasem się przebije. Termometry pokażą około 24 stopnie, więc będzie ciepło. Wiatr umiarkowany dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza pozostanie na średnim poziomie. Jutro przewidujemy podobne warunki. Niebo wciąż będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie zniknie na dobre, a temperatura osiągnie 22 stopnie. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami.
15: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz, Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK2, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My od razu łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
16: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
15: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Łodzi.
4: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeni stracili ponad 8 800 000 złotych.
15: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Młodzież bez załogowce i sporo wyzwań. W Jaworznie trwa droniada. Młodzi operatorzy sprawdzają się w zadaniach wymagających precyzyjnego pilotażu dronów, jak również komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji.
6: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
17: Marek Poniewiera, jestem uczniem zespołu szkół technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
15: A w turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zaprasza na studia. Trwa rekrutacja. Na rejestrację na studia pierwszego stopnia chętni mają czas do 17 lipca. W przypadku kierunku fizjoterapia rejestracja trwa do 10 lipca. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zaprasza na festiwal piosenki wesołej w Zalutyniu, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka placówki.
19: Główną ideą tego festiwalu jest to, aby pokazać, że również dzieci z niepełnosprawnością są podobnie zdolne, utalentowane.
18: Festiwal już w najbliższą środę.
20: Dziś w kalendarzu 25 maja imieninują się Magda, widzę, i słodki również Grześ, ale do tego mamy święta i to bardzo ciekawe są te święta. Między innymi widzę tutaj święto piłki nożnej, święto ręcznika i święto królewny. Jakub, jakie dzisiaj święto świętujesz? Piłki nożnej?
15: Chyba nie, nie wiem, czy znajdę czas na granie, ale pranie trzeba zrobić, to ręczniki wybiorę.
20: Ręcznika, który jest na królewnie.

0: Jazzy Perfect w SC2, ale w koło jest wesoło, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że w Las Vegas startują właśnie zawody lekkoatletyczne, tylko że na legalnym dopingu. Zawodnicy mogą szprycować się praktycznie wszystkim, co normalnie jest zakazane. A w Polsce, no to umówmy się, no. My też lecimy cały czas na dopingu, tylko zamiast sterydów espresso.
1: SK2.
0: To co, kawka? I dopingujemy się nawzajem. Dacie radę. Damy radę. Zalia.

0: W SC2 leciały chłopaki z Tilaf, a teraz lecimy z tym, co dziś robi szum w sieci i nie tylko, czyli skrót newsów w SC2 15.30.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Przypomnę... W sobotę służby otrzymały zgłoszenia o rzekomym pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta. Śledczy próbują ustalić, kto jest odpowiedzialny. Za zgłoszenie. Więcej w kolejnych newsach. 4 osoby nie żyją, jest ponad kilkadziesiąt rannych. Bilans po kolejnym rosyjskim ostrzale w Ukrainie. W obwodzie charkowskim rakiety spadły na cywilny zakład jednego z lokalnych przedsiębiorstw. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to...

0: Mieszkańcy Krakowa mieli dość kłamstw jak Gosia Andrzejewicz. Na paskach informacyjnych udane referendum w Krakowie, dzisiaj wszędzie o tym mówią. Mieszkańcy zabrali fotel prezydenta Aleksandrowi Miszalskiemu. No okej, ale teraz pytanie, kto po nim?
1: To może Mirek, tylko on zupełnie wyłysiał. Łysy się nadaje?
2: No skąd? To muszą być ludzie naprawdę wyjątkowi, również przystojni, inteligentni, oczytani, znający języki.
1: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.
3: Autopromocja.
4: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
5: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
4: No i oni.
5: Wajda i Jarząbek.
6: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
7: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
4: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: ST2 długość dźwięku samotności. W długich korkach może stoicie, w długich spodniach to pewnie nie bardzo, bo dzisiaj jest ciepło, a za chwilę godzina 16. I niedługie, ale króciutko zwięźlej na temat. Najważniejsze newsy w ST2 o 16.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: W Białej Podlaskiej popołudnie przyniesie nam sporo chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Termometry pokażą 24 stopnie, więc będzie przyjemnie ciepło. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza pozostawia trochę do życzenia, dlatego lepiej unikać intensywnych aktywności na świeżym powietrzu. Wieczorem chmury mogą się utrzymać, ale jutro zapowiada się piękny dzień z błękitnym niebem i słońcem, a temperatura sięgnie 22 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, na czym skupiają się śledcze?
16: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
15: 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego, a chodzi o wejście w partie Tatr, które w tym okresie są nadal niedostępne dla turystów. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę i to dla nich. Zorganizowano wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły korzystać z porad wizażystek, dietetyków czy wziąć udział w szafingu.
17: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
18: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać.
15: A według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka. Będzie dodatkowa akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Na Lubelszczyźnie planowana jest od najbliższego czwartku do niedzieli. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Główny cel to integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w piątek 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze. Start o godzinie 10.
0: Poniedziałek. Tutaj nic się nie zmieniło. 16, czyli godziny pędzą do przodu. Jedni kończą pracę, inni odliczają minuty do wyjścia. Ja w tym czasie całkowicie legalnie. Teraz, na koszt firmy, wy też to zróbcie. Naładujcie swój telefon, bo to jedyna fajna rzecz, którą można zrobić w pracy za darmo. Ale ładujemy się też czymś o wiele lepszym, najlepszym.

Wilki, Bledka, Dawid Podsiadło. Artur Jarząbek nawet wpadnie w tej godzinie ze swoją prawdą. A to już kombi i ślad. Weste dwa najlepsze polskie hity.

0: Bracia Kacperczyk, Daria Zawiało i zapracowany jak mrówka Artur Jarząbek w studiu, który stawia kawę na ławę. Zero ściemy, tylko prawda bez C2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, teraz będzie lifehack z kategorii tanio, prosto i bez chemii. Jeżeli wam mrówki włażą do domu jak do siebie, to mam dla was sztuczkę, która brzmi jak żart, ale serio działa. Weź kredę i narysuj linię przed drzwiami. Nie po to, żeby przywołać ducha matematyki z podstawówki, o nie, tylko żeby zatrzymać inwazję sześcionożnych cwaniaków. Te małe skurczybyki nienawidzą kredy. Dlaczego? No bo węglan wapnia, z którego jest zrobiona, burzy im cały wewnętrzny ekosystem. Dla nich to jak przechodzić po dywanie z klocków Lego. Ale uwaga, nie rysuj byle jakiej kreski, to ma być gruba, ciągła i najlepiej w każdym strategicznym miejscu złączona krecha. I taką krechę stawiamy przy drzwiach balkonowych, przy oknie, przy drzwiach wejściowych, przy drzwiach na taras, no gdziekolwiek te małe skubańce mogłyby się dostać do domu. Jak deszcz zmyje, to odnawiamy. A jak jedziesz na wakacje na południe Europy, to zamiast brać ze sobą spray na owady, wrzuć do walizki kredę, mniej waży, nie śmierdzi, a widzicie, działa.

0: Wiktor Dyduła ojojojojuje nam Westę 2, a teraz ważne informacje dla pasażerów kolei, m.in. Jakub Konieczkowicz, skrót newsów Westę 2. SK2.
1: Jedna osoba nie żyje, jest też kilkanaście osób poszkodowanych. To po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka doszło do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Na miejscu pracują służby, więcej w kolejnych newsach. Miała 3 promile alkoholu, musiała się podpierać o wózek z 5-miesięcznym dzieckiem. 35-latka w takim stanie spacerowała po parku w Strzelcach Opolskich.
2: Chciała poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i na mowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie.
1: Mówi Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Dziećmi zajęła się ich babcia. Teraz kobieta odpowie za narażenie zdrowia i życia 5-miesięcznej córeczki. Grozi jej do 5 lat więzienia. W Poznaniu na Starym Rynku stanął dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia Dla Świata. To szara skrzynka, do której można wrzucić okulary korekcyjne. Te w listopadzie wraz z poznańskimi okulistami wyruszą do Afryki.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.

0: To jest ten moment, kiedy właśnie wybrzmiewają ostatnie dźwięki skrzypiec i nagle droga do domu minęła trochę szybciej, nie? Ponadczasowy hit z duszą od Zbyszka Wodeckiego. I takie też gramy dla Was w SC2. Najlepsze. I to macie jak w banku. A propos banku. Jest afera bankowa w Polsce. Dyrektor oszukiwał klientów, kurczę. Przez piramidy finansowe. Zrobił piramidę finansową i klienci stracili przez dyrektora 9 milionów złotych. Dlatego ja proponuję, żeby zmienić nazwę stanowiska w banku. Z dyrektor na faraon. Och, on jak nikt inny zna się na budowaniu piramid.
1: SK2.
0: Władca pustyni Nilu, Dominik Dudek, już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
17: Sprawdź to sam, czy Big Out kusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
18: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
19: Zaprawy?
18: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
19: No, dobrej jakości.
18: I jaka?
19: No, niedroga.
18: I dokąd po nią pojedziemy?
19: No, do Bricomana.
20: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: BRO, czyli bro, i to jeszcze przed 17. W SC2 oczywiście, że będzie pięknie. Zaraz wchodzi tutaj prawdziwa królowa klimatu. Po prostu petardę energii. Kinga Baryga, która spędzi z wami popołudniowy wieczór i da wam to, co ma najlepsze. Same polskie hity. A o 17 najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda.
25: To będzie ostatnia reklama.
23: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
26: Wieczorem w Białej Podlaskiej temperatura wzrośnie do 23 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Na niebie pojawi się więcej chmur niż słońca, ale nie ma co się martwić, bo deszczu nie przewidujemy. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Jutro czeka nas prawie czyste niebo i temperatura sięgnie 22 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
1: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów Straży Pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służb trwa. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie swoją funkcję w środę. Jutro natomiast upływa kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Przypomnijmy, procedura wyłonienia kandydatów na nowego prezesa SN rozpoczęła się w lutym, a ze względu na brak potrzebnego kworum kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Jesteśmy dalece od tego, by straszyć się Bieszczadami, mówią naszemu dziennikarzowi leśnicy z terenów, na których niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów. Ich większa aktywność, jak zapewniają specjaliści, związana jest z porą roku i okresem godowym. Drapieżniki są jednak coraz bardziej zuchwałe. Czy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody jest możliwy? Nasz reporter Mateusz Chłystun szuka odpowiedzi na to pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
2: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
3: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
17: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
19: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
3: Pewnie.
0: A premiera reportażu Coraz bliżej siebie już o godzinie 19 na se.pl.
23: SK2 News Biała Podlaska.
24: I Agata Bogucka. ZUS przygotował na Dzień Mamy poradnik. Mielczanki znajdą tam informacje o świadczeniach i to nie tylko na etacie, ale także dla zatrudnionych na zleceniu czy prowadzących własne firmy.
27: Wyjaśnia zasady wypłaty zasiłku chorobowego podczas niezdolności do pracy, która przypada na ciążę.
24: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Poradnik dostępny jest online. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w 5. turnusie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Szkolenie odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 4 lipca.
28: Nareszcie. Tak mogą powiedzieć ci, którzy już z pracy wyszli i zaczynają wolne poniedziałkowe popołudnie. Szczególnie przy takiej pogodzie to jest bardzo dobra informacja. Nareszcie także zaśpiewa Męskie Granie Orkiestra 2026, bo to już za chwilę w Radiu SK2. Jest 3 minuty po godzinie 17. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
23: SK2. Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pogoda w całej Polsce dopisuje. Wysokie temperatury zarówno w zbliżający się weekend, ale także w ciągu tego tygodnia się pojawią na termometrach. I eksperci i badacze mówią, że ta pogoda, czyli właśnie to słońce, wysokie temperatury, ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie. Bo jakoś tak nam się chce wstawać, chce nam się uprawiać różne sporty, aktywności na zewnątrz. Więc ja przychodzę do was z zapytaniem, jak tam wasze samopoczucie w poniedziałek? Czy jest na tak, czy na nie? Co się u was dzieje? Czy ten poniedziałek może się okazać fajnym działkiem? Dajcie znać koniecznie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz.

0: Goja w zasięgu Twego wzroku. Tak Wam gramy w Radio SK2 26 minut po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I właśnie to jest ten moment,

kiedy przenosimy się do 1985 roku. Czyli dokładnie 41 lat temu powstał ten numer. Numer, który bardzo dobrze wszyscy znają. Krzysztof Krawczyk i Ostatni raz zatańczysz ze mną. To był przełomowy moment w życiu tego artysty, no bo po kilku latach spędzonych na emigracji w Stanach wrócił do Polski i właśnie stworzył ten kawałek. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Do dzisiaj porywa tłumy, bawią się przy nim na weselach, domówkach i polskich imprezach. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. No to co? Krzysztof Krawczyk, Ostatni raz zatańczysz ze mną w Radiu SK2 specjalnie dla was.

0: Numer, który bardzo szybko wpada w ucho. To jest najnowszy numer od Mrozu. Mrozu nie ma miejsca jak dom, tak wam gramy w Radio SK2. Ja pytałam się was, jak wpływa na was ta pogoda w ten dzień na literkę P. Jak tam, co dobrego się dzisiaj wydarzyło? I Monika się odezwała właśnie a propos tego domu, że ona dzisiaj ma wolne, odpoczywa, relaksuje się i zaczęła już swoje pierwsze prace ogródkowe. No to Monika, pozdrawiamy. Mamy dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2 na tarasie. Taka kawka w kubku naszym czerwonym będzie smakowała zdecydowanie lepiej. I tego ci oczywiście życzę. I taki kubek ci wysyłam. A już za chwilę gram kolejne najlepsze polskie hity. I przypominam, że cały czas na Messengerze Radio SK2 możecie pisać, co was dzisiaj uszczęśliwiło. Czekam na wasze wiadomości, a za chwilę wracam razem z księżniczką od Sylwii Grzeszczak.
1: SK2. Reklama.
2: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menadżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Chodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
8: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. O godzinie 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie także Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
1: I po reklamie.
9: Jest 18. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Zdaniem służb działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną, a na trasach lokalnych uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Prawo i Sprawiedliwość żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. To w związku z siłowym wejściem służb do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu m.in. o pożarze. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia prowadzi prokuratura. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Zapytaliśmy więc naszych słuchaczy o ulubionego piłkarza w historii.
10: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak.
11: No chyba Lewandowski. Cristiano Ronaldo, Messi.
12: A to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
13: Lewandowski.
9: A z kibicami rozmawiał Dawid Bąk.
0: No to jak już przy tych piłkarzach jesteśmy, to proszę bardzo, jaki jest twój ulubiony piłkarz?
9: O nie, bałem się.
0: Wiedziałeś, że padnie to pytanie.
9: Polski Jakub tak. Błaszczykowski, mój imiennik.
0: Dobrze.
9: A zagraniczny Andrea Pirlo.
0: To mój kapustka, ale ja patrzę pod kątem przystojności. Pozdrawiamy serdecznie i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek równie przystojny Piotr Rubik i psalm dla ciebie. Tak będzie właśnie o 18.
1: SK2.

0: Dawid Podsiadło i sezon, 16 minut po godzinie 18 w Radio SK 2. Swoją drogą ja pytałam was, co was dzisiaj uszczęśliwia, co wy robicie? I Krzysiek się odezwał. Hej, hej, ja po całym dniu w pracy właśnie wszedłem do piwnicy, aby kontynuować robotę nad regałem. No i na prośbę żony ten regał powstaje. I dopisał jeszcze później, że takie majsterkowanie relaksuje i uszczęśliwia najlepiej przy Radio SK 2 oczywiście. No to Krzysiu, my życzymy, żeby sprawnie ta praca ci szła. Swoją drogą, wiecie jak to jest, drodzy panowie? Wystarczy, że będziecie jak Krzysiek i zrobicie żonie to, o co was prosi szybciej niż na koniec roku.
1: SK 2.
0: A my teraz trochę się uspokajamy, wyciszamy. Krzysiu, ty tam sobie spokojnie pracuj i gramy Virgin i dwie bajki w Radio SK 2.

kwiat jabłoni. Było minęło 29 minut po godzinie 18, a swoją drogą jest takie jedno gniazdo w Polsce, o którym mówimy wszyscy. Na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki odbyło się całkiem niedawno wyjątkowe wydarzenie. Otóż specjaliści zaobrączkowali dwa pisklęta sokoła wędrownego, no bo jak się okazało, właśnie na pałacu, na 45. piętrze para stworzyła gniazdo i w tym gnieździe pojawiły się jajka, z których wykluły się pisklaki. Para jest złożona z samca hrabiego, bo takie nosi imię, i nowej, dzikiej samicy. No i oczywiście okazuje się, że teraz po raz pierwszy będą wychowywać młode, a wkrótce ruszy konkurs, w którym mieszkańcy zarówno Warszawy, jak i całej Polski będą mogli wybrać ptakom imiona. Takie informacje pojawią się na Facebooku Miasta Stołecznego Warszawa, więc warto ten profil obserwować. Będzie można także je podglądać na kamerach, więc my o wszystkim tutaj w Radiu SK2 na bieżąco będziemy Was informować. A teraz informujemy Was o tym, że gramy najlepsze polskie hity. Lori, Wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u Was, pomimo tego, że mamy dzisiaj poniedziałek, wszystko dobrze, a nawet bardzo dobrze. SK2.

0: W Radiu SK2 możecie usłyszeć najnowsze numery od polskich artystów, tak jak właśnie ten Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, ale też najnowsze, jak się okazuje, które czekają na was już w propozycjach do najnowszego notowania Gorącej Polskiej Dwudziestki. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka Gorąca Dwudziestka i tam zagłosujecie na wasz ulubiony numer. Kto wie, może to właśnie on pojawi się na szczycie w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka już w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki.
6: Tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, dzięki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Hot Grill.
10: Parilla Caliente.
11: Grilla Calda.
12: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
15: Zaprawy?
14: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
15: No, dobrej jakości.
14: A jaka?
15: No, niedroga.
14: I dokąd po nią pojedziemy?
15: Do Bricomana.
16: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Jedziemy!
18: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: I po reklamie.

0: może ostatni.
1: Krzysztof Zalewski, Kurier. Godzina 18 dobiega końca, a to oznacza, że już po 19. Kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Możecie się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja do kogoś z Was już za chwilę, już za moment zadzwonię.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: smakuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska www.karczmarycerska.com.pl.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Bogucka, zapraszam. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zaprasza na Festiwal Piosenki Wesołej w Zalutyniu. Mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka placówki.
4: Główną ideą tego festiwalu jest to, aby pokazać, że również dzieci z niepełnosprawnością są podobnie zdolne, utalentowane i również interesują się muzyką.
3: Na scenie zaprezentują się soliści, duety oraz zespoły. Festiwal już w środę.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
5: 19 na zegarkach, a to oznacza, że już za moment pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2 do zgarnięcia gadżety radiowe. Oprócz tego oczywiście gram wam dalej. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek godziny 19. Cleo, za krokiem krok. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: To był Baim, modlitwa o złoty deszcz, a już teraz wspólnie pobawimy się w... Nie mów tak, nie mów nie, ale nam się tutaj podkłady pomyliły. Natomiast jest z nami Bartosz. Halo, halo, cześć Bartoszu.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: No to ja chciałabym przypomnieć jeszcze, będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie, ale zanim to nastąpi, to ja jeszcze przypomnę ci zasady tejże zabawy. Czy ty jesteś gotowy?
1: Jestem.
0: Dobrze, no to ja przypominam zasady, zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtórzyły. To jest bardzo istotne. I jeżeli uda ci się przejść przez te wszystkie zasady, przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to?
1: No okej.
0: Dobrze, no to mam nadzieję w takim razie, że jesteś gotowy, że razem z nami się tutaj pobawisz. Uwaga, uwaga, startujemy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Czasami.
0: Leciałeś kiedyś samolotem?
1: Może.
0: A podróżowałeś pociągiem?
1: Bywało.
0: Podróżowałeś kiedykolwiek samochodem?
1: Możliwe.
0: Naprawdę?
1: Aha.
0: A na motorze?
1: Jakoś czasami.
0: Jakoś czasami. Dobrze, Bartoszu, bardzo ci dziękuję. Starałeś się, nie było tutaj rzeczywiście słowa ani tak, ani nie, więc bardzo ci dziękuję. Oczywiście zgarniasz ode mnie kubek Radia SK2. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK2 i całą swoją rodzinę. Dziękuję.
0: Super, dzięki bardzo. Trzymaj się, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Sanach, Vito Bambino, ale jazz. To już teraz w Radiu SK2.

0: Biegnij. Ewa Farna i ewakuacja to za nami, a przed nami, no, cofniemy się trochę w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się o 56 lat, moi drodzy. Tak, dokładnie tyle lat temu powstał ten ponadczasowy przebój Marka Grechuty i zespołu Anawa. Nie dokazuj, nie dokazuj, nie dokazuj. Pogodny, kabaretowy utwór, no, który opowiada o próbach zaimponowania ukochanej. Czy można się zainspirować? Ależ oczywiście, mam nadzieję, że wam się to uda. No to co? Gramy. Marek Grechuta i nie dokazuj. W wehikuł czasu w Radiu SK2.

Ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ania Karwan i nowość. Wiem, co było warto. Ania Karwan dzisiaj odwiedziła nas tutaj w studiu Radia SK2. Jak wyglądało to spotkanie z Kamilem Kowalskim? No to wystarczy, że zajrzycie na nasze social media. Na przykład na Instagrama, bo tam możecie zobaczyć relacje, ale możecie też zobaczyć zdjęcie z wizyty Ani Karwan. Zapraszamy, odwiedzajcie nasze social media, bo warto. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, już za chwilę łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale będzie też Sarsa i Bronię się.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: czerwiec zbliża się wielkimi krokami, zbliżają się także wakacje, a to oznacza, że szykują się kolonie i inne wyjazdy, na przykład obozy sportowe. No to wtedy będziecie mogli śpiewać razem z kultem, gdy nie ma dzieci. Tak wam gramy w Radiu SK2 po godzinie 20. Kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Ania Dąbrowska, ale też Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Będzie przedstawienie Lokomotywa w wykonaniu Klubu Seniora Czas i masa innych atrakcji. Na zakończenie przewidziana jest dyskoteka. Główny cel to integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w piątek 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze o godzinie 10.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
0: 20 wybiła, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Swoją drogą w całej Polsce pogoda piękna, więc opowiem wam już za chwilę o tym, dlaczego warto przebywać na świeżym powietrzu. Bo jak się okazuje, są specjalne badania i eksperci sporo na ten temat mówią. Ale zanim to nastąpi, to gram Warius, Manx i Maj. No bo jeszcze końcówka tego maja, więc można takich numerów posłuchać. Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku. My skupiamy się teraz na wiośnie i zbliżającym się lecie, bo jak się okazuje, jest o czym mówić. Eksperci mówią, że ta pogoda, ta temperatura i w ogóle ten dłuższy dzień sprzyja pracy naszej głowy. No bo naukowcy mówią jasno, że 20 minut, tyle wystarczy na świeżym powietrzu, żeby obniżył nam się poziom stresu. No bo można powiedzieć, po tym co tutaj przeczytałam w tych badaniach, że ten spacer działa trochę jak taki reset dla mózgu. Ale okazuje się, że to nie jedyne spostrzeżenie naukowców. Bo badania pokazują też, że ludzie, którzy mieszkają bliżej zieleni, mają lepsze samopoczucie psychiczne. A do tego jeszcze, uwaga, spacer po lesie naprawdę działa na organizm, bo obniża kortyzol, czyli hormon stresu, poprawia koncentrację i pomaga lepiej spać. Czy to nie są wystarczająco mocne argumenty, żeby właśnie teraz założyć buty, wyjść, wziąć ze sobą słuchawki, odpalić Radio SK2 na słuchawkach bądź w aplikacji i wyjść na spacer do lasu? Myślę, że tak. Więc wy ruszajcie w drogę, a ja gram dalej. Już teraz Reni Jusis, Kiedyś Cię Znajdę.
1: SK2.

0: Roxana Węgiel, 26 minut po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, ale my nieprzerwanie gramy dalej. Choć zanim będziemy grać dalej wam kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze powiem o wiadomości, którą dostałam tutaj na Messengerze Radia SK2 od Wojtka. Wojtek napisał: tyle argumentów za, że aż brakowało tych przeciw i trzeba było te buty założyć i iść pobiegać. No to Wojtku, mam nadzieję, że już kilka kilometrów za tobą, że ty dalej biegniesz w rytm najlepszych polskich hitów. I tak, żeby tempo cały czas podtrzymać, to gramy dalej. Kuba i Kuba, stygnie lato już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Zamiast biegania można też pospacerować i pośpiewać, bo śpiewanie też spala kalorie.

0: Takie nowości, które szybko wpadają w ucho w Radiu SK2, to my bardzo, ale to bardzo lubimy. Ania Szlagowska i Ile? Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21, ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Jeszcze wspólnie spędzimy 20 minut z najlepszymi polskimi hitami. I już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce. No kto nie lubi tego numeru?
1: SK2. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Zakopower i Boso. Tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą wyczytałam ostatnio, że boso, chodzenie boso po trawie bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę. Choć ja robiłabym to raczej w swoim własnym ogródku niż w jakimś parku miejskim, no ale próbować zawsze można. Ja dziękuję za dzisiaj, ja już idę, może niekoniecznie boso, ale zostawiam was z najlepszymi polskimi hitami, a my słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, dzięki i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agata Bogucka, zapraszam. Bialczanie, możecie odkryć historię swojej rodziny z miejską biblioteką. Przed nami kolejne spotkanie genealogiczne. Tym razem temat wydarzenia to drzewa genealogiczne online, możliwości i pułapki. To kolejne spotkanie pełne inspiracji, praktycznych wskazówek i rodzinnych historii. Widzimy się już w najbliższy czwartek o 15:30 w Dziale Wiedzy o Regionie w Białej Podlaskiej.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
1: Magazyn lokalny.
14: Zaprasza Agata Bogucka. Diagnoza, terapia, metodyka i specjalistyczne wsparcie interdyscyplinarne. To główne tematy konferencji, która niedawno odbyła się w Akademii Bialskiej. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
15: Pedagogika w perspektywie interdyscyplinarnej. To ważna ta konferencja z waszego punktu widzenia.
16: Joanna Waszczuk, Zakład Pedagogiki Akademii Bialskiej. Tak, jak najbardziej. Interdyscyplinarność pedagogice umożliwia ujęcie człowieka, dziecka w kontekście różnych nauk, w tym psychologii, socjologii, nauk informatycznych, ekonomicznych, w aspekcie funkcjonowania młodego pokolenia, jak i osób dorosłych we współczesnych realiach XX wieku. Ważna jest umiejętność poruszania się w świecie, który serwuje nam różne umiejętności i wiedzę, którą my powinniśmy umieć wykorzystać i też przekazać to naszym dzieciom.
15: To taka duża konferencja, bo słyszałem, że podzielona jest na 4 jakby moduły.
16: Tak, zgadza się. Nasza konferencja obejmuje 4 sekcje. Są to sekcje podzielone tematycznie, w zależności od zgłoszonych wystąpień i możliwości prelegentów. Jednak też na naszej konferencji gościmy przedstawicieli instytucji współpracujących z Akademią Bialską, Zakładem Pedagogiki, między innymi Poradnie Psychologiczne, Logiczno-pedagogiczne, Caritas Diecezji Siedleckiej, Lubelskie Samorządowe Centrum Szkolenia Nauczycieli, OHP w Rozkoszy i Bibliotekę Pedagogiczną.
15: Czyli rozumiem, że z tych wszystkich instytucji prelegenci dzisiaj.
16: Właśnie instytucje, tak, pod kątem prowadzonej działalności.
15: diagnoza, terapia, metodyka, specjalistyczne wsparcie interdyscyplinarne, no dosyć taki obszerny temat.
16: W czasie tej sekcji prelegenci mówili o animoterapii. Głos zabierała prelegentka, która będąc nauczycielem akademickim jednocześnie pełni funkcję kuratora sądowego. Była mowa o wsparciu dzieci z ASD i kompetencjach nauczyciela, współczesnego nauczyciela.
15: Czy organizując taką konferencję staracie się, aby każdy uczestnik wyszedł z nową wiedzą?
16: Tak jak najbardziej. Jest to nowa wiedza kierowana do absolwentów uczelni wyższych z całego kraju. Jest to wiedza kierowana do studentów uczelni z całego kraju. Jaki jest możliwość wysłuchania referatów doświadczonych profesorów, kadry dydaktycznej z kraju, jak i z zagranicy, ponieważ tutaj mogę dodać, iż z racji umiędzynarodowienia konferencji gościmy dzisiaj prelegentów z Litwy, Włoch i Hiszpanii.
15: I tutaj trzeba zaznaczyć, że konferencja jest również prowadzona online.
16: Tak, jest to nowoczesna forma, którą dedykujemy prelegentom. Bardzo chętnie włączyli się prelegenci właśnie szczególnie w tą formę online.
15: Jakie jeszcze ważne tematy były podejmowane podczas dzisiejszej konferencji?
16: Główne wątki dzisiejszej konferencji opierały się na współczesnych wyzwaniach, jakie stają przed nauczycielem, pedagogiem w kontekście pracy z dziećmi, z młodzieżą. I stanowiły te wątki temat poszczególnych sekcji.
15: Poruszacie sprawy sztucznej inteligencji również?
16: Tak, jak najbardziej. Było to omawiane właśnie w sekcji drugiej w kategorii funkcjonowania młodzieży w dzisiejszym wirtualnym świecie.
15: Bo dzisiaj młodzież doskonale sobie korzysta z tej sztucznej inteligencji.
16: Dokładnie tak. Nawet widać było na prezentacjach, że profesorowie również przygotowali piękne prezentacje właściwie w wymiarze 3D.
15: I teraz tak szczerze mówiąc, to te edukowanie młodzieży jest niebywale trudne w dzisiejszych czasach, właśnie w dobie i internetu, i w dobie sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę uczeń przychodzi i może zadać pytanie nauczycielowi, a co mi pani powie takiego, czego mi AI nie odpowie?
16: Tak, na ten temat też zwróciliśmy uwagę, właściwie nie na temat, tylko problem. Jest to dosyć istotny temat, ponieważ młodzi ludzie koncentrują się na wiedzy. Taki mamy system, który sprawdza wiedzę uczniów. Natomiast to, co podkreślali prelegenci, to jest brak relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy dziećmi, młodzieżą i te relacje właśnie należy pielęgnować. Prelegentka z Włoch zwróciła uwagę na bycie po prostu z drugim człowiekiem. Jeden z prelegentów odniósł się do roli ojców w funkcjonowaniu rodziny i tematu samotnego ojcostwa. Dane pokazują, iż wzrasta liczba ojców samotnie wychowujących dzieci i jest świadczona coraz bardziej zorganizowana pomoc tymże ojcom. Także temat jest widziany w takim pozytywnym świetle z punktu widzenia wsparcia tym osobom.
15: Dużo ciekawych tematów podczas dzisiejszej konferencji. Pedagogika w perspektywie interdyscyplinarnej, poszukiwanie innowacji, inspiracji i rozwiązań. I tych inspiracji macie Państwo po dzisiejszym spotkaniu.
16: Inspiracją są na pewno doświadczenia krajów współpracujących z nami, które mierzą się z wykluczeniem społecznym, tak jak my. Mierzą się z problemami zaburzeń funkcjonowania dzieci i młodzieży. Mierzą się z problemami zaburzeń rozwojowych, z problemami zdrowotnymi swoich dzieci. I tutaj właśnie widać tą interdyscyplinarność, czyli potrzebę połączenia wiedzy pedagogicznej z wiedzą medyczną, z wiedzą psychologiczną, z kompetencjami internetowymi, informatycznymi.
15: Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo.
14: Celem konferencji było przekazanie wiedzy studentom oraz absolwentom uczelni wyższych na temat współczesnych wyzwań, jakie stoją przed pedagogami oraz psychologami. Nie tylko zwiedzili Włochy, ale także wzięli udział w licznych warsztatach. Chodzi o grupę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Akademii Bialskiej, którzy zwiedzili słoneczną Italię.
15: Równe szanse w Europie to projekt skierowany do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taki projekt napisać?
4: Dorota Karwacka, Akademia Bialska imienia Jana Pawła II Białej Podlaskiej. Przede wszystkim chciałabym nadmienić, że Akademia Bialska realizuje swoją misję edukacyjną nie tylko skierowaną do studentów, ale również do całej społeczności lokalnej i regionalnej. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, prowadzimy studia podyplomowe, kursy i szkolenia i od 20 lat zajmujemy się również seniorami. Celem naszego uniwersytetu jest włączenie ponowne do społeczeństwa osób, które zakończyły już swoją pracę zawodową. Dlatego właśnie oferujemy możliwość udziału w wykładach otwartych na naszej uczelni, dlatego organizujemy różnego rodzaju szkolenia i również czy piszemy projekty edukacyjne. Oczywiście wszystko to jest poparte na początku diagnozą potrzeb. I tutaj rzeczywiście Państwo wskazali nam kilka kierunków, do których odnieśliśmy się w naszym projekcie. Projekt pod tytułem UTW Akademii Bialskiej Równe Szanse w Europie to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który dostał dofinansowanie w konkursie programu Erasmus plus Edukacja Dorosłych.
15: Rozumiem, że przed wyjazdem, bo to były Włochy, już wiemy, że Włochy zwiedzali uczestnicy UTW, kurs języka włoskiego mieli, czy może angielskiego?
4: Rzeczywiście przed wyjazdem na mobilności grupowe przygotowywaliśmy intensywnie seniorów do wyjazdów. Odbyli oni między innymi kursy przygotowujące z języka angielskiego, ale również z włączenia cyfrowego, poznawali różnego rodzaju aplikacje cyfrowe, tak jak Google Translator, czy mapy Google, czy aplikacje Jak dojadę, czy różnego rodzaju inne potrzebne w podróży aplikacje, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Mieli również warsztaty z samoprezentacji, komunikacji w grupie, autoprezentacji, z ćwiczenia pamięci. Te wszystkie rzeczy uznaliśmy, że będą bardzo przydatne do właśnie odbycia takiej mobilności grupowej. Dla wielu osób była to pierwsza w życiu podróż zagraniczna.
15: I samolotem.
4: I samolotem, tak.
15: Był stres?
4: To myślę, że za chwilę zapytamy naszych słuchaczy, ale wszyscy sobie dzielnie poradzili i rzeczywiście pojechaliśmy do Włoch. Tam zostaliśmy zaproszeni na festiwal naukowy do miejscowości Foligno. Seniorzy odbyli tam szereg zajęć edukacyjnych. Tematem przewodnim naszego wyjazdu była komunikacja.
15: Jak sobie radzili z tą komunikacją?
4: Tu muszę powiedzieć, że język i mowa ciała jest zawsze niezawodna. Państwo, którzy znaleźli się nagle w grupie międzykulturowej, międzypokoleniowej, w towarzystwie Włochów, w towarzystwie Portugalczyków, Hiszpanów, nagle okazało się, że pomimo barier językowych, poprzez swoją empatię, uśmiech, wspólne włączenie się w działania, poradzili sobie wyśmienicie.
15: Ale rozumiem, że wrócili też z taką małą dawką włoskiego, już wiedzą, co to jest grazie, come va, per favore.
4: Myślę, że na pewno tak, już podczas lotu, podczas podróży pociągiem Duolingo było w użyciu, więc Państwo również przygotowywali się na takie spotkania z osobami operującymi innym językiem.
10: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogusław Więcław, jestem studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
15: Po raz pierwszy Pan odwiedził Włochy, ale nie tylko, bo nawet po raz pierwszy leciał samolotem. I co, był stres?
10: Był stres z kilku powodów. Po pierwsze, że wprawdzie nie obawiałem się, czy samolot będzie w stanie unieść nas wszystkich, ale nie wiedziałem, jaka będzie reakcja mojego organizmu, ponieważ mam pewne dolegliwości. Obawy okazały się bezpodstawne. Poczułem przyjemne takie doznania, porównywalne z tym, jakie miałem, kiedy latałem samolotami ultralekkimi.
15: A czyli jednak pan doświadczenie ma?
10: Ale tylko na niskich poziomach.
15: To jeżeli chodzi o Włochy, spodobały się, co panu najbardziej tam wpadło w oko, a może Włoszki?
10: Zależało mi na jednym i na drugim. No więc na samym Rzymie i na Włochach zależało mi dlatego, że kiedyś udało mi się studiować prawo. I tam wiele dowiedziałem się na temat prawa rzymskiego jako kultury naszej cywilizacji prawnej i chciałem zobaczyć te reminiscencje nastrojowe tam na miejscu. Rzeczywiście doznania były wspaniałe i przypominały mi się od razu moje paremie łacińskie. Kiedy zobaczyłem na przykład Koloseum, to Ave Cesar, morituri te salutant i tym podobnie. Przydały nam się przygotowujące nas tutaj aplikacje, gdyż czułem się znacznie pewniej, wiedząc, że jeżeli się zgubię, to przy pomocy aplikacji Gdzie dojadę, znajdę swój hotel, a być może jeżeli udostępnię swoją lokalizację, to znajdę i grupę. Przydały się również bardzo nauka dodatkowa języków. Ja w ogóle bardzo lubię języki, stąd też wcześniej już zacząłem te przygotowywania. Doskonaliłem angielski i uczyłem się włoskiego na bazie łaciny, którą wcześniej poznawałem i przekonałem się, że przy pomocy tych skromnych zasobów frazeologii włoskiej można było się w zupełności porozumieć. A jeżeli brakowało słów, włączać można było angielski, wtedy pełen komfort już był, a znakomite doznania były, kiedy na przykład z Hiszpanką rozmawiałem w języku włoskim i angielskim. Interesujące były bardzo doznania również związane z tymi warsztatami. Tam pokazano nam różne metody ruchowe i to również przypomniało mi pewną dyscyplinę, też bardzo pożyteczną, a mianowicie tai chi, który od dawna trenuję. No i to wszystko razem wziąwszy, a dodając jeszcze do tego, że grupa była znakomita, dbająca o siebie, dająca poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek z jednym wyjątkiem, ponieważ pani nasza przewodniczka bardzo ostrzegała przed kradzieżami. Niestety, na szczęście nic takiego się nie działo. No i jeśli idzie o mnie osobiście, to ja nabrałem znakomitej pewności siebie, jeśli idzie właśnie o sprawy związane z komunikacją językową, z tą możliwością poruszania się. I takie też znamienne zdarzenie przypomniało mi się, kiedy poszedłem kupować jakiś drobny prezencik, zacząłem rozmawiać ze sprzedawcą, a potrzebowałem również kupić ten prezencik dlatego, gdyż koleżanka prosiła mnie, ażeby zdobyć jej 2 euro z odpowiednim rewersem. No i tak zacząłem z tym Włochem rozmawiać i oczywiście otworzył się znakomicie, poopowiadał mi, gdzie w Polsce był. Tutaj Kraków, jak rozmawiałem z ludźmi, to bardzo często Kraków się powtarza. I ogólnie rzecz biorąc, moje nastawienie jest takie, że wróciłem w pełnym komforcie i z ogromną chęcią do powtórzenia, jako że repetycja jest mater studiorum.
15: Czyli taka inicjatywa była bardzo fajna i więcej takich projektów.
10: Znakomita inicjatywa, w szczególności dla seniorów, bo tutaj mówimy właśnie o seniorach, to tak jest to cenna rzecz, że można pomóc się ludziom otworzyć, nabrać pewności siebie, nabrać możliwości i umiejętności pracy w grupie, nabrać odpowiedniej empatii do innych, umiejętności rozwiązywania problemów między sobą, bo oczywiście różne tam drobne konflikty się zawsze zdarzają międzyludzkie, ale liczy się umiejętność rozwiązywania tych problemów.
11: Nazywam się Zofia Skierczyńska, jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku i miałam przyjemność być na tej wyprawie życia, bo tak ją nazywam, właśnie do Rzymu. Od początku przygotowania, trochę lęków, bo wiadomo, w nas nie ma takiej już odwagi, ale nauczyliśmy się bardzo wiele i pojechaliśmy. Wszystko zaczęło się od lotniska, gdzie ogromna większość pierwszy raz nawet leciała samolotem. Udało się. Wylądowaliśmy. Okazała się grupa bardzo zgrana i potrafiąca pomagać sobie. Ja osobiście miałam sporo kłopotów z chodzeniem, ale okazało się, że można i dało się. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Naprawdę mieliśmy ogromny komfort tam przebywania, zwiedzania. Ogromna ilość pokazywanych miejsc tak cudownych i warsztaty. Na warsztatach wiele się uczyliśmy, ale mogę powiedzieć z całą pewnością, nie mamy się czego wstydzić, nie musimy wcale czuć się gorsi, bo radziliśmy sobie oczywiście z pomocą naszych pań opiekunek, bo i sprawy językowe nie do końca dopięte w nas, ale uczyliśmy się i naprawdę było bardzo, bardzo miło. Na wszystkich warsztatach dawaliśmy sobie świetnie radę, a tam, gdzie była mowa o nowinkach technicznych, okazuje się, że my naprawdę wiele już wiemy. Wcale nie były to dla nas takie nowości. Z całą pewnością dobrze by każdemu to zrobiło, żeby zobaczyć tę inność Włoch na przykład, której się boimy, a okazuje się, że u nas takie rzeczy się nie zdarzają, a tam to, co widziałam, powiem. Byliśmy na takim placyku, gdzie można było i zjeść, i z boku, w środku dnia zobaczyłam namiot, a przed namiotem śpiącego człowieka. U nas to by się raczej nie zdarzało, bo natychmiast jakieś służby porządkowe przyjeżdżają i zabierają taką osobę, reagują. A tam jakoś tak wszyscy przychodzili. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
15: To proszę powiedzieć, czy było to włoskie espresso i ta kultowa już pizza?
11: Było, ale oczywiście makaron był codziennie i na okrągło w różnych postaciach. Także wyżywienie było świetne, poznawaliśmy smaki Włoch, ale też sytuacja była bardzo fajna, bo w jednym z lokali, kiedy wchodziliśmy na obiad o kolację, stał taki pan o ciemnej karnacji i witał nas, mówiąc: dobranoc, dobranoc. Było zabawnie i tak wiedział, że coś mówi po polsku. No i dobrze, ale to było zabawne i fajne. Co ja wyniosłam z tego? Otóż to, że mam teraz odwagę i wymyśliłyśmy z koleżanką, że zrobimy w najbliższy czwartek w PCK na kawiarence taką opowieść o Rzymie, o Watykanie, o Asyżu na podstawie zrobionych zdjęć i na podstawie zrobionego filmiku. Myślę, że to też chcemy pokazać, że można, że trzeba i komunikacja jest bardzo ważna, więc liczę na to, że...
15: A od jak dawna jest pani w Uniwersytecie Trzeciego Wieku? To panią namówi?
11: Pewnie już tak z 6-7 lat co najmniej. Kto namówił? Odchodziłam na emeryturę i tak nie bardzo wiedziałam, jak sobie radzić. I zaczęłam z przyjacielem najpierw bywać, bo on tu był, a później sama wsiąknęłam w to. I,
15: tak. I namawia pani znajomych?
11: I namawiam teraz wszystkich, tak. Na uniwersytet i na PCK. Dwie organizacje, które uważam za bardzo ważne i bardzo potrzebne. W dalszym ciągu chodzimy na angielski, uczymy się, we własnym zakresie uczymy się włoskiego na przykład. I uważam, że jest to fajne i ciekawe. Nie nudzimy się, nie mamy czasu, dlatego emeryci nie mają czasu. Przyjemny, bardzo przyjemny i taki ciepły.
15: To proszę się przedstawić po włosku.
11: Ojej, to już teraz proszę mnie nie
15: spodziewać. Io sono?
11: I am Zofia Skierczyńska. Ja kocham Polski też, bo Polskę też.
15: Dziękujemy.
11: Dziękuję bardzo.
17: Nazywam się Władysława Ściuba i jestem słuchaczką UTW już 19 rok.
15: To proszę powiedzieć, czy po tej wizycie we Włoszech przywiozła pani jakiegoś Włocha ze sobą?
17: Nie, tylko przywiozłam wiele doświadczeń. W domu już stosowałam pastę przyrządzoną, tak na wzór, jak tam potrafiłam, włoski. Nawet mąż był w stanie to zjeść. Uwielbiam właśnie owoce morza, jednak no nie było podane. Była pasta, więc makarony od małego lubię, na tym zostałam wychowana. To są smaki dzieciństwa i bardzo lubię, mało stosuję, ponieważ ograniczam się z uwagi na tuszę, na zdrowie. Pizzę w kilku miejscach jedliśmy.
15: To jak z komunikacją było? Łatwo było komunikować się?
17: Jak przystąpiłam na uniwersytet, zapisałam się również na język angielski. Chodzę, no chociaż muszę przyznać, że jestem jakaś taka dosyć odporna na tę wiedzę i biegle nie potrafię rozmawiać, ale rozumiem. Wystarczyło rozumieć, tak? Niestety, ale bardziej książkowo, z książki rozumiem przeczytany tekst, a w rozmowie ciągle proszę, to moje stała prośba, please repeat slowly.
15: Ja też to stosuję.
17: Chyba trochę się różnią. My weszliśmy na już rozpoczęte warsztaty tańca, ruchu i oni byli roześmiani. My jesteśmy tacy bardziej wycofani, skrępowani. Ja przede wszystkim skrępowana wiecznie swoimi kompleksami. Tamci ludzie, otwartość ich jakoś mi wszystkiego pozbawiła. Nabrałam odwagi. Cudowni ludzie. Było cudownie.
18: Dzień dobry, jestem Krystyna Cenkier. Jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 4 lat. Razem z mężem od początku, czyli od 4 lat, uczestniczymy w różnych zajęciach.
19: Roman Cenkier, mąż żony mojej. Mieliśmy okazję wyjechać do Włoch dzięki przynależności do UTW. Dzięki temu zwiedziliśmy Rzym, Watykan, Tivoli. Mogliśmy poznać wspaniałe zabytki Rzymu. Byliśmy już drugi raz w Rzymie. Wcześniej żeśmy z dziećmi swoimi wyjechali. Poznaliśmy wspaniałe miasteczka, zameczki w Rzymie. Cóż możemy powiedzieć? Poznając kulturę, poznając miasta Włoch, możemy stwierdzić, że nie mamy się czego wstydzić, bo w Polsce w wielu sytuacjach górujemy nad Włochami. Takim jednym z zaskakujących nas aspektów było to na przykład, że w restauracji na 170 osób jest jedna tylko ubikacja i to damsko-męska i jedna umywalka, co nas zaskakiwało. U nas w ogóle niespotykane i niemożliwe, żeby w ogóle taki lokal mógłby być otwarty.
15: Czyli trzeba chodzić za róg.
19: No nie wiem gdzie oni chodzą, bo tam nawet niestety nawet trawników nie ma, nie wiem, te psy to też mają tam ciężkie życie, ale są piękne fontanny, tak, zaskakujące. No my jesteśmy społeczeństwem wykluczonym jak gdyby, bo uczyliśmy się rozwijać chińskiego, a Rosjanie w tym czasie się uczyli angielskiego. Także jesteśmy trochę do tyłu, a w tym wieku naszym, no to niestety już, żeby nadrobić te zaległości, to trzeba 4 razy więcej pracy włożyć w naukę języka, nie? Bo można się uczyć, no ale po jakimś czasie się zapomina z powrotem, trzeba się znowu uczyć. No
15: ale jakoś udało się.
19: Sobie radę, staramy się, nie poddajemy się.
18: Angielski znamy, więc robiliśmy zakupy.
19: Tak, ale mamy jeszcze zdolności ruchowe takie rękami i się dogadujemy.
18: Uśmiech dużo może zrobić.
19: Ja myślę, że Polacy wcale nie są z tyłu za innymi grupami ludności, że sobie świetnie radzimy.
18: Jesteśmy otwarci.
19: Tak.
18: Także uśmiech, gestykulacja dużo robi.
19: Tutaj
18: w porozumieniu.
19: Wydaje mi się, że ludzie czy we Włoszech, czy w Rzymie są podobni tacy sami jak my i tego samego oczekują od życia, czyli poczucia bezpieczeństwa, życia w dobrobycie, nie przejmowania się finansami. Pewnie różnie jest, tak jak i u nas. Nie wszyscy sobie z życiem radzą. Sądzę, że mamy podobne dążenia i cele.
14: Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie tylko zdobywali doświadczenie w szeroko rozumianej komunikacji, ale także poznawali smaki włoskiej kuchni. Dla niektórych była to pierwsza zagraniczna podróż życia. Około 100 osób z całego powiatu weźmie udział w cyklu szkoleń Biblioteczny Bezpiecznik prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej.
20: Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
15: Projekt Bezpiecznik. Na czym ten bezpiecznik ma polegać?
20: Biblioteczny bezpiecznik. To trzeba dodać, bo to ważne.
15: Jedno słowo, a zmienia wszystko.
20: Zmienia wszystko. Zmienia wszystko dlatego, że projekt jest adresowany do bibliotekarzy, do pracowników bibliotek naszego powiatu bialskiego, więc skorzystać z niego mogą zarówno

0: bezpieczeństwa psychicznego, społecznego w miejscu pracy, na tym, że ci uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności, które pozwolą im reagować skutecznie na przykład w sytuacjach kryzysowych, ale również budować takie bezpieczne, stabilne środowisko pracy.
1: Czyli trochę taka ochrona przed stresem.
0: Również zakładamy różnego rodzaju obszary tematyczne naszych szkoleń. Pierwsze szkolenie już jest za nami. Bardzo ciekawe szkolenie, kierunek zmiana, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Rozmawialiśmy o zmianie, która to zmiana budzi różnego rodzaju emocje w naszych pracownikach. W niektórych budzi ekscytację, ale bardzo wiele osób odczuwa lęk przed zmianą, ponieważ przyzwyczajamy się bardzo do ram naszego działania i w momencie, kiedy następuje zmiana, obawiamy się jej, boimy się jej, mamy mnóstwo wątpliwości. Ważne jest, żeby w tym momencie stworzyć sobie jakieś takie poczucie tego, że zmiana może być szansą, a nie zagrożeniem.
1: Ale nie chodzi o taką zmianę z młodszego na starszego bibliotekarza?
0: Myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie zmiana jest nieunikniona i żyjemy w bardzo zmiennych okolicznościach, w bardzo zmiennym środowisku. I kluczem do sukcesu jest to, żeby do zmiany podchodzić z nastawieniem pozytywnym, a nie z nastawieniem negatywnym. Odszukiwać w niej szansę, a nie zagrożenie. Szansę na swój rozwój. A wiemy doskonale, że czasami nawet zmiana działu, w którym się pracuje, budzi mnóstwo oporu. To po pierwsze, stresu to po drugie. Nowe obowiązki, być może sobie nie poradzę, być może u kogoś pojawiają się myśli, jak to będzie z nowym zespołem, tak, z nowym na przykład kierownikiem. Istnieją różne scenariusze życia zawodowego, życia w instytucji, więc jak najbardziej jest to szkolenie takie, które pokazuje, w jakich czasach żyjemy, tak, że trzeba być przygotowanym na każdego rodzaju zmianę.
1: Czyli to prowadzą, rozumiem, tacy trenerzy motywacyjni?
0: Prowadzą to praktycy, akurat to szkolenie, które już się odbyło, prowadziła pani Julia Janda-Wilk, która przez lata była dyrektorem biblioteki, zarządzała instytucją, więc zmiana towarzyszyła jej praktycznie codziennie i również jest trenerem, który w tym momencie skutecznie przekazuje takie podstawowe informacje dotyczące tego, jak mamy się w zmianie odnaleźć.
1: Czy tutaj specjalny program jest przygotowany takiego szkolenia? Ile to szkolenie trwa? Ile osób uczestniczy? To cały czas jednorazowo taką setkę osób szkolicie?
0: Łącznie mówimy o setce osób, natomiast każdorazowo przed szkoleniem wysyłamy zaproszenie do zainteresowanych pracowników bibliotek. Zapraszamy na to szkolenie i wtedy wiemy dokładnie, jaka grupa nam przybędzie na to szkolenie. Tak jak wspomniałam wcześniej, pierwsze szkolenie już zostało przeprowadzone. Natomiast w czerwcu zostanie przeprowadzone kolejne. Bezpieczeństwo w instytucjach kultury, takie jest hasło tego szkolenia i to jest odpowiedź na to, jak przygotować uczestników szkolenia na to, co gdzieś się pojawia w przestrzeni, w której pracujemy. Bardzo często są to jakieś akty agresji słownej na przykład. Jak sobie z tym radzić? Będziemy poznawać procedury działania w sytuacjach kryzysowych. Będziemy mówić, jak ograniczyć tego rodzaju zagrożenia. Kolejnym szkoleniem to jest szkolenie, które odbędzie się we wrześniu i to szkolenie dotyczy dobrostanu bibliotekarza, a więc jak zadbać o siebie w pracy pełnej wyzwań, bo wiemy doskonale, że praca bibliotekarza w obecnych czasach to nie tylko bardzo sympatyczna i przyjemna praca związana z polecaniem różnego rodzaju książek i udostępnianiem zbiorów, ale też mnóstwo zadań, które stoi przed bibliotekarzem, organizacja ciekawej oferty, przeprowadzanie warsztatów, zachęcanie czytelników do tego, żeby skorzystali z tej oferty, bycie człowiekiem renesansu, bardzo oczytanym, który jest w stanie polecić mnóstwo literatury, który jest w stanie zaintrygować czytelnika, który jest w stanie nawiązać z tym czytelnikiem kontakt, utrzymać ten kontakt później, który jest w stanie budować społeczność wokół biblioteki. Także to jest dużo wyzwań, które czekają w tej pracy i będziemy uczyć się na tym szkoleniu, jak zrozumieć własne potrzeby, jak odnaleźć równowagę między zaangażowaniem a odpoczynkiem, bo w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy przebodźcowani, gdzie dociera do nas bardzo dużo informacji, gdzie ciągle żyjemy w pewnego rodzaju pędzie, bardzo trudno jest złapać dystans i równowagę. A odpocząć również trzeba. I trzeba się czasami tego odpoczynku nauczyć. I ostatnie szkolenie...
1: Chyba byłbym dobrym bibliotekarzem.
0: A ostatnie szkolenie zaplanowane na październik to jest szkolenie dotyczące ludzi kultury, kim jesteśmy i czego potrzebujemy. I to jest takie spojrzenie na naszą pracę codzienną, na nasze zasoby, na nasze kompetencje, na nasze mocne, na nasze słabe strony. Będziemy budować scenariusze przyszłości, jak widzimy siebie w tej pracy za jakiś czas. Także myślę, że to jest takie całościowe spojrzenie na to, kim jesteśmy, gdzie chcemy być, jak widzimy ten swój nasz zawód i jak chcemy się w nim spełniać i realizować.
1: Pierwsze spotkanie.

0: spotkanie macie ze sobą? Czy chętnych nie brakuje na takie szkolenie?
1: Nie brakuje i to pokazuje nam, jak ważne jest to szkolenie i jak ważne jest nabywanie kompetencji, jak ważne jest uświadamianie sobie, czego od nas oczekują odbiorcy, czego od nas oczekują czytelnicy, przyjrzenie się swojej pracy, troszkę może z boku, pozostawienie tych wszystkich stereotypów, które nam towarzyszą i troszkę spojrzenie z innego punktu. Myślę, że to jest bardzo wartościowa rzecz. Czasami nie zastanawiamy się bardzo nad naszą pracą, nad tym, jak jesteśmy postrzegani, nad tym, czego nam brakuje, nad o co powinniśmy zadbać. I myślę, że takie zatrzymanie się i spojrzenie na to z różnych stron, z różnych perspektyw, posłuchanie osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tej tematyce, jest bardzo, bardzo wartościowe. A przy okazji jest to możliwość do spotkań tak bardzo nam potrzebnych, do wymiany doświadczeń, do integracji. I to jest wartościowe, że tutaj mogą przyjechać ludzie z całego powiatu, z tych mniejszych i większych bibliotek i wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Troszkę opowiadać o swojej pracy, zapytać o wiele ważnych dla nich kwestii, ale przede wszystkim poczuć tą wspólnotę, bo wydaje mi się, że wszyscy ludzie kultury powinni łączyć siły w tym dzisiejszym troszkę zwariowanym świecie, który ciągle nam oferuje masę doznań. Musimy też zatrzymać się i pobyć trochę ze sobą i zastanowić się nad tym, w którą stronę idziemy.
0: I tyle o bibliotecznym bezpieczniku. Opowiadała Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. W Białej Podlaskiej i powiecie niesłownie zainteresowanie kursami pierwszego tańca, bo przyszło par młode chcą dobrze wypaść podczas tego jednego z najważniejszych momentów wesela. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Z tego, co mi wiadomo, to prowadzicie takie kursy tańca dla pary młodej. Czy nadal jest zainteresowanie takimi kursami? Bo z tego, co mi wiadomo, to nawet po targach patrząc, ślubnych, to zainteresowanie ślubami trochę spada, ale jeżeli chodzi o naukę tego pierwszego tańca dla nowożeńców, to jest zainteresowanie?
2: Monika Popielewicz, instruktor tańca, Fundacja Wytwórnia Talentów. Jest zainteresowanie i w tym roku widzę coraz większe zainteresowanie. Teraz mamy sezon żniwa. Tak naprawdę i coraz więcej par odzywa się do nas, żeby zająć się przygotowaniem tego wyjątkowego pierwszego tańca.
1: Czyli jednak branża ślubna dobrze się ma.
2: W tym zakresie tak, nie wiem jak w innym zakresie, wiem, że jest to droga impreza, bo ja rozmawiam z parami. Na pewno większość par teraz decyduje się na takie bardziej kameralne, mniejsze imprezy ze względu na koszty.
1: Ale za to pierwszy taniec jest.
2: Pierwszy taniec jest i tu cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem, wręcz czy czasami jest brak miejsc.
1: Co najchętniej młode pary wybierają do nauki tańca? To tango jakieś, może rumba, nie wiem, cha-cha, cokolwiek.
2: Jeśli chodzi o sezon tegoroczny, to powiem jeszcze takiej różnorodności nie było. W tym roku jest dosłownie wszystko, zaczynając od tanga, od jakiegoś tańca użytkowego. Są typowe walce wiedeńskie połączone z walcem angielskim. Mam również bachatę, mam rock'n'rolla, po prostu jest wszystko. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest i dla mnie ciekawe. Każdy ma inną choreografię, zupełnie inną. One są niepowtarzalne.
1: No właśnie o to miałem zapytać, czy dla każdego indywidualnie jest opracowywana choreografia?
2: Tak, dla każdego jest indywidualnie opracowywana choreografia. Pary młode dają propozycje swojej muzyki. Ja tego nie zmieniam, bo to jest ich wyjątkowy dzień. Może ta muzyka się kojarzy z czymś. My jesteśmy w stanie zrobić wszystko i do wszystkiego dopasować muzykę. Ja jak słyszę, o, tutaj mogę dodać, nie wiem, trochę foxtrota, tu wiem, że już mogę zatańczyć kawałek walca wiedeńskiego czy angielskiego, czy właśnie pójść w temat szalone, bo też takie pary są, czasami skaczemy, podskakujemy, a czasami jest to bardzo, bardzo spokojne i bardzo wyciszone.
1: Średnio ile taka młoda para potrzebuje czasu na to, żeby się nauczyć tego pierwszego tańca?
2: W zależności czego oczekują, jak ma to być skomplikowane, no i też zależy od predyspozycji par, tak? Bo one najczęściej przychodzą na pierwsze spotkanie, to najczęściej panowie, nie umiem tańczyć. I to jest już podstawa. Ja się zawsze uśmiecham i po tym, co mnie bardzo cieszy, to, że jednak w każdym potrafię coś wydobyć. Wiele par wraca już na stałe zajęcia i uczą się tańca i to mnie bardzo cieszy, ja to uwielbiam. Uwielbiam rozpalać pasję i to tak działa. Natomiast...
1: Czyli często jest tak, że po już tej nauce młody mówi, o rany, ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię, tak?
2: Tak, to jest bardzo częste zjawisko i już znaleźliśmy tutaj wiele takich perełek tanecznych i oni sami są w szoku, że tak potrafią. A jeśli chodzi o naukę w ogóle, ułożenie choreografii i takie wypracowanie w miarę, to jest od 7 do 10 lekcji, to w zupełności wystarczy.
1: Z czystej ciekawości zapytam, czy w momencie, kiedy taka młoda para skosztuje tego pierwszego tańca, to czy później decyduje się na dłuższą szkołę tańca, czyli już uczenie się kolejnych innych tańców?
2: Tak, właśnie o tym wspomniałam wcześniej. To, co mnie bardzo cieszy, potrafimy tak wkręcić, za przeproszeniem, te pary, ja to lubię robić bardzo, że wiele do nas wraca i uczestniczą w zajęciach takich na stałe, zaprzyjaźniają się, to są super ludzie, ja sama się do nich bardzo przyzwyczajam. Zapraszamy się, są jakieś imprezy już później wspólne, nasze, czy to z tymi parami, więc tak, wracają.
1: Co najwięcej trudności sprawia podczas tych pierwszych lekcji tańca?
2: Stres. Oni przychodzą, na początku są tak zestresowani, szczególnie, jak wspominałam, panowie, myślą, że nie potrafią tańczyć. Są tacy, faktycznie, są pary takie, które no, nie chodzą nawet na jakieś imprezy, nie tańczą, jak chodzą, po prostu nie lubią tego. Więc tutaj robimy bardziej spokojny taniec, może bardziej na zasadzie tańca użytkowego. Nie ma tutaj skomplikowanych figur. Jeśli pary, osoby, które nie tańczą w ogóle, no to takie kroki też sprawiają, nawet proste, mogą sprawiać im trudność, ponieważ no, to jest kwestia koordynacji, zgrania. Myślę, że tutaj czasami rytm, ale to też wszystko jest do wypracowania.
1: W momencie, kiedy ktoś ma trudności, to chyba najlepsza metoda taniec chodzony.
2: Taniec chodzony, jak najbardziej też taki posiadamy. Każda choreografia, i też wszystkim parom tłumaczę, nie będzie zrobiona w ten, chociaż ja mam ambicje, nie powiem, bo lubię, żeby to wyglądało naprawdę unikatowo i już tutaj krążą takie pozytywne plotki, że tutaj naprawdę wymyślamy. Ja sama kocham taniec i lubię to przekazywać dalej. I te choreografie są naprawdę bardzo ciekawe, nie są takie oklepane, nie są ściągnięte, broń Boże, z internetu, bo to jest dzień wyjątkowy dla każdej z par. No i musi być dopasowany pod te właśnie predyspozycje, oczekiwania pary młodej.
1: A zdarzają się takie pary, które jednak wolą ekstremalne wyzwania i chcą takie figury, które no już ocierają się o gimnastykę artystyczną?
2: Mamy takie pary. Mamy takie pary, ich mam dwie takie i mam dwie takie bardzo szalone choreografie. To jest związane z rock'n'rollem, one naprawdę fruwają. I to są pary, które nie tańczyły nigdy wcześniej, nie chodziły na żadne lekcje tańca. I tutaj mamy również elementy jive'a, rock'n'rolla i te figury takie bardzo ekstremalne.
1: Tak. To nigdy nie chodziły, to rozumiem, że zdają sobie sprawę z ryzyka.
2: Ale radzimy sobie. Jest bardzo dobrze. Tu możemy nawet używać materacy, jeśli jest taka potrzeba, bo takie posiadamy, ale nie było takiej potrzeby.
1: Siatki zabezpieczające, pasy asekurujące.
2: Też posiadamy, nie ma problemu. Jeśli będzie taka potrzeba, wszystko znajdziemy. Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki. O.
1: Czy jest taki taniec, który najczęściej pary wybierają?
2: No najczęściej, najwięcej. Tak, to wszystko się opiera przede wszystkim jednak na tym tradycyjnym walcu wiedeńskim, troszkę użytkowym, bo pary nieprofesjonalne też nie będą się kręciły i tańczyły tak jak pary, które robią to na co dzień i uczą się tego tańca. Więc przede wszystkim walc wiedeński, jakieś elementy spokojne dodajemy. To przeważa. Mniej jest tego szaleństwa, ale też tango, co mnie cieszy, ja bardzo lubię.
1: Czyli można uznać, że tak naprawdę ten walc jest takim najprostszym tańcem.
2: Tak, walc jest najprostszym i takim przodującym, królującym w tych tańcach pierwszych.
1: Zdarzają się też takie trochę wariackie choreografie, gdzie ta zmienność w tańcu jest taka, że bez przerwy goście na przykład, jak widzą takie taniec, są zaskakiwani nowymi, innymi, takimi szalonymi pozami.
2: Tak, też mam trzy takie choreografie w tym momencie. Są szalone pozy, jest wielorakość w ogóle styli tanecznych. Różne tańce są w tej jednej choreografii zawarte. Jest bieganie, jest skakanie, jest podrzucanie, jest fruwanie, po prostu wszystko jest. I to jest tak cudowne. I teraz jesteśmy na etapie właśnie dopieszczania, w sensie dokończenia, nie wiem, wykończenia paluszka, spojrzenia i tego typu rzeczy. Natomiast efekt finalny będzie piękny i na pewno będziemy to na naszych socjalach wrzucać, żeby inni mogli zobaczyć, co można zrobić, bo oni też nie byli świadomi. Myśleli, że to będzie takie, jak to pan młody powiedział, takie tani. Natomiast jesteśmy bardzo zaskoczeni, ja też z efektu.
1: Czyli taniec tak szalony, że młoda para tak naprawdę po tym pierwszym tańcu już więcej nie tańczy.
2: Tańczy. Na pewno zatańczy. Rozważają teraz inne ubranie na ten pierwszy taniec, żeby było wygodniej. No i ładnie wyglądać po tym, przebrać się z powrotem w te swoje piękne stroje ślubne.
1: Wydaje mi się, że w takim dynamicznym tańcu to trochę kardio można sobie zrobić.
2: Można, to jest wspaniała gimnastyka, oczywiście, jak najbardziej. Do tego ja też zachęcam i zawsze promuję taniec jako formę sportu.
1: Zdarza się, że ktoś zasłabnie?
2: Nie było takiej sytuacji.
1: Całe szczęście.
2: Całe szczęście, ale tutaj też zareagujemy odpowiednio, mamy odpowiednie narzędzia, więc poradzimy.
1: W razie czego tutaj taki bardzo napakowany pan czeka, żeby ewentualnie pierwszej pomocy udzielić.
2: Nie czeka. Nie mamy tutaj takiego pana, ale jeśli będzie potrzeba, to poradzimy sobie. Nie, no oczywiście, żartuję. Są przerwy, oczywiście pijemy, nawadniamy się, żeby tutaj każdy był zadowolony. Natomiast najczęściej jest tak, że z godziny, bo takie przewidujemy czas jednej lekcji, tak robi się półtorej i dwie. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby skończyć na czas.
1: W zasadzie taka nauka tańca poprawia kondycję, prawda?
2: Poprawia kondycję, poprawia humor. Ja uwielbiam patrzeć na te pary, zbliża je na pewno, bo szczególnie te pary, które nie tańczą, one mają taką frajdę, jak już coś zaczyna wychodzić i zdarza się też, no jak to w życiu codziennym, że widać, że gdzieś są po sprzeczce jakieś, tutaj wszystko ucieka, odchodzi, wychodzą w świetnym humorze. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś był niezadowolony.
1: Czy to jest tajemnicą, ile takich par w skali roku udaje się pani przeszkolić?
2: W skali roku będzie mi ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie rejestruję. Powiem teraz, ile mam na ten moment. I to są pary, które teraz w maju, dwie będą brały ślub. grup, potem czerwiec, więc tak to już idzie sukcesywnie do września, do października mam teraz kursantów. W tym momencie w jednym czasie prowadzę około 20 par.
1: To sporo.
2: Sporo. Sporo i zaczyna się kalendarz naprawdę zapychać, zapełniać. Nawet niektóre już przychodzą rano, bo tu mam więcej czasu jeszcze do zagospodarowania.
1: A czy tutaj działa też taka metoda pantoflowa, że jak ktoś zobaczy parę, którą pani wyszkoliła, to przychodzą goście, którzy byli na tym weselu, widzieli, jak ta młoda para tańczyła, a też zamierzają się pobrać, więc przychodzą takie? Działa ta metoda pantoflowa?
2: Działa metoda przekazywania dobrych informacji i często mam te pary z polecam, jak najbardziej. Albo, że widziały, albo ktoś polecił.
1: Nagle okazuje się, że z jednego wesela 10 par pani ma.
2: To jest super sprawa. Ja bardzo lubię pracę z parami młodymi, bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż to, co robię na co dzień. Pracuję z tańcem towarzyskim sportowym. To jest zupełnie inna filozofia. Ogromna przyjemność, bo ja mam też bardzo dużą satysfakcję, jak widzę, jak to pięknie wygląda i ktoś się cieszy z tego i jest to dla nich wyjątkowy moment, bo tak, to jest tworzenie historii tak naprawdę ich miłosnej.
1: Żeby taką choreografię stworzyć do pierwszego tańca, to rozumiem, że też trzeba gdzieś szukać takiej inspiracji. Gdzie pani szuka inspiracji?
2: Ja wiem, czy inspiracji, jak słyszę muzykę, no sama jestem po tańcu, tak, zawodowym, towarzyskim, więc myślę, że jest mi o tyle łatwiej, że słyszę muzykę i jakieś tam akcenty, tu wiem, że coś się zaczyna fajnego, trzeba zrobić jakieś uniesienie, jakąś figurę. Nie, to przychodzi samo, tylko że mam problem, jeśli ktoś mnie słyszy, jakiś pan tańczący, to zapraszam tutaj do pomocy, do tworzenia tych choreografii, bo ze mnie się śmieją, tutaj muszę często postawić wieszak na przykład, jakieś ręce dorobić i sobie tak się obracam i pomagam w ten sposób. Nie, no żartuję, ale nie wzoruję się, bo tak jak mówiłam, każdy taniec ma być inny. Przychodzą pary, którym się podoba jakiś taniec z internetu, pokazują, no mogę mniej więcej popatrzeć, zobaczyć, o co im chodzi, bardziej chodzi o jakieś figury, unoszenia, więc wtedy też staram się to wykorzystać, no bo one o to prosiły. Natomiast całość nigdy się nie powiela. Nie ma opcji takiej.
1: Czyli nawet jeśli muzyka jest, to rozumiem, że ta muzyka pobudza na tyle wyobraźnię, że gdzieś tam ten obraz tego tańca tworzy się w głowie.
2: Tworzy się w głowie, tworzy się w nogach. Często muszę sobie zapisać od razu, bo potem nie pamiętam. Co chciałam, nagrywamy za każdym razem, bo to nie sposób naprawdę zapamiętać każdą choreografię. Nie tworzę jej od razu całej, bo nie wiem, czy to będzie akurat element taki, który będzie się parze podobał, czy to jest ten kierunek, którym chcą, żebyśmy szli, więc zawsze przygotowuję kawałek tej choreografii na dane zajęcia. I potem albo idziemy dalej, albo modyfikujemy i tak działam.
1: Monika Popielewicz, instruktorka tańca i towarzyskiego, i takiego solowego też?
2: Solowego też, bo teraz nasz taniec towarzyski przestał być tańcem towarzyskim. Wzywam chłopców do tańca i rodziców zachęcam do zapisywania chłopaków na tego typu sport. To jest sport. Teraz jest więcej solistek, więc możemy to nazwać tańcem solowym jak najbardziej. Widać to również w Polsce całej na turniejach. Więcej mamy tańczących kobietek.
1: A rozmawialiśmy o pierwszym tańcu, na który bardzo dużo młodych par decyduje się.
2: Uczą pięć, zapraszamy. Drodzy Państwo, też tutaj jest możliwość, przychodzą pary i sobie trenują, bo mamy takie możliwości w ramach tego. W ogóle jak wygląda opieka? Opiekujemy się parą, dobieramy tą choreografię, uczymy, tworzymy, dajemy przestrzeń do własnych treningów. Pary mogą przyjść i sobie ćwiczyć same tutaj. Co jeszcze? Zawsze jadę z parą na salę, gdzie ma się odbyć ten pierwszy taniec, bo trzeba ustawić kierunki. To jest zupełnie inaczej niż na sali tanecznej. Wtedy wiemy, gdzie są goście, czasami trzeba coś zmienić, ustawić, więc tutaj też jest opieka z mojej strony.
1: Czyli bardzo dużo szczegółów trzeba się dowiedzieć, co, gdzie i jak to ma wyglądać i wtedy łatwiej jest do danej pary dobrać odpowiedni taniec.
2: Tak, no przede wszystkim trzeba wiedzieć, jaka jest sukienka, bo co z tego, że my sobie zrobimy jakieś choreografię, okazuje się, że jest piękny, długi tren, nie można, albo jakieś fiszbiny i często nie można zrobić różnych innych figur, więc to jest pierwsze pytanie. Jaka jest sukienka?
1: Czyli jednak suknia ślubna zalecana taka, aby nie ograniczała naszych ruchów.
2: Tak, dokładnie. Ma być prosta, ładna, zwiewna.
1: Skromna.
2: Skromna. Nie, żartuję. Wszystko się da.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kurs pierwszego tańca pozwala nauczyć się choreografii, ale też nabrać pewności siebie, wypracować swobodę ruchów i sprawić, że staje się on wyjątkowym wspomnieniem. Szkoły tańca podkreślają, że takie lekcje cieszą się stałym zainteresowaniem. Biega od 16 lat, ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów, ale bielczanin Jerzy Wysokiński ma też listę maratonów, które czekają na swoją kolej. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Podobno zagorzały maratończyk.
3: Jerzy Wysokiński.
4: Zagorzały, trudno może tak określić, że zagorzały, ale na pewno z wielką pasją.
1: Ale już tych biegów, tych maratonów w tylu brałeś udział, że one ci spowszedniały.
4: Te emocje może nie spowszednieją, ale na pewno podchodzą już ze spokojem do każdego startu.
1: Od ilu lat już biegasz?
4: 15 lat pełnego biegania i w tym roku również minęło 15 lat od mojego pierwszego maratonu.
1: I jak to się zaczęło? Za czyją namową, nie wiem, albo sam stwierdziłeś, że czas biegać?
4: To na pewno chęć ruchu, która zawsze we mnie była. Z jednego sportu na drugi, z tenisa ziemnego na rower, na rajdy rowerowe, a z rowerów łatwo było przejść do biegania albo połączyć to z bieganiem, ale jednocześnie wokół mnie widziałem osoby już zarażone tą pasją biegania. To była grupa biegowa u mnie w firmie, w Telekomunikacji Polskiej, w tej chwili w Orange Polska, również było środowisko biegowe tutaj w Białej Podlaskiej, wśród moich znajomych. Wstrzeliłem się ze swoją pasją tuż przed boomem takim biegowym, gdzie można było jeszcze łatwiej się na biegi zapisać. Mniej było przy tym otoczki takiej, można określić, celebryckiej, ale ta pasja mnie pochłonęła.
1: Czyli generalnie możesz powiedzieć, że ta aktywność fizyczna towarzyszy ci całe życie?
4: No, ja bym tak określił, bo pierwsze moje kroki w takim sporcie, no amatorskim sporcie, to były stawiane tutaj w Białej Podlaskiej, w liceum. To był tenis ziemny, podnoszenie ciężarów. I to była jedyna możliwość, żeby skorzystać z siłowni tutaj u nas w WWF-ie. No i od tego się zaczęło, że ten sport cały czas mi towarzyszy w życiu prywatnym i trochę też nawet w życiu zawodowym.
1: Pamiętasz ten swój pierwszy maraton? To było tak, że wstałeś rano z łóżka, przeciągnąłeś się i stwierdziłeś, może bym pobiegł maraton?
4: No tak by się nie dało zrobić, bo wtedy pracowałem w Lublinie i w Lublinie nie było maratonu, czyli nie dałoby się tak z łóżka z takim pomysłem, ale oczywiście pamiętam, to był maraton w Krakowie w 2011 roku w kwietniu, ale to było związane z przygotowaniem się do niego, czyli to już były wcześniej starty na 10 km i w dwóch półmaratonach. Oczywiście było to nowe wyzwanie, były to nowe doznania, ale jechałem i z grupą już doświadczonych biegaczy ode mnie z klubu firmowego biegacza, czyli miałem przygotowanie, wsparcie, a jednocześnie pewne wskazówki teoretyczne.
1: Ale ciężko było przebiec ten pierwszy maraton?
4: Tak jak teraz sobie analizuję, czy analizowałem już po, nie było to tak ciężkie wyzwanie, które by mnie w jakiś tam sposób zraziły do następnych startów. Był kryzys duży na ostatnich kilku kilometrach, ale debiut z czasem, który do tej pory pamiętam, bo akurat ułożył się fajne cyfry, 3 godziny, 50 minut, 0,0 sekund, takim uzyskałem czas netto, no to w środowisku takich amatorskich biegaczy spotkał się z dużym uznaniem i myślę, że nie udało mi się powtórzyć startu w Krakowie przez te kilkanaście lat następnych biegania, ale myślę, że kiedyś w Krakowie też jeszcze raz pobiegnę, żeby wspomnieć ten pierwszy raz.
1: To było tak, że pierwszy, drugi, trzeci maraton pobiegłeś, a potem to już tak ci w krew weszło, że zacząłeś w wyszukiwarce poszukiwać kolejnych maratonów i gdzie by tu pobiec?
4: Moim zdaniem trafiłem w fajną grupę u mnie w firmie. Biegaczy, którzy już mieli doświadczenie w biegach nie tylko polskich, ale zagranicznych. A ponieważ byłem zaangażowany organizacyjnie w sport pracowniczy w Telekomunikacji Polskiej, włączyłem się nie tylko w bieganie wspólne, ale również wspólną organizację takich wyjazdów i kolejne starty w maratonach, to były też starty w Polsce, to było w tych takich biegach znanych, czy to maraton warszawski, czy maraton w Poznaniu, ale to również ruszyliśmy taką większą nawet grupą systematyczne starty w maratonach zagranicznych i takim pierwszym maratonem zagranicznym w 2011 roku to był maraton w Amsterdamie. No i następnych sezonach to można powiedzieć, że to już poleciało z górki, bo potrafiliśmy na 3 lub 4 maratony zagraniczne zorganizować wyjazd klubu biegacza, a jednocześnie w międzyczasie starty takie indywidualne też w kolejnych zawodach w Polsce.
3: A to jest tak, że organizujecie się zawsze grupą na takie wyjazdy zagraniczne?
4: Na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby taki wyjazd, który wymaga wsparcia logistycznego, czy to jest kwestia dojazdu, czy to jest kwestia przelotu w jakiejś tam części czy Europy, czy świata, również zadbanie o noclegi, organizację odbioru pakietu, przejazdu na maraton, czy na zawody w dużych miastach, to organizacja tego grupowo jest na pewno lepsza, ponieważ nowe osoby debiutujące w takich zawodach i na takich wyjazdach czują się pewniej. Przykładem chociażby dużych wyjazdów, to już nawiążę do tego, że w Białej również jest duża grupa biegaczy skupiona wokół klubu biegacza Biała Biega, to takie wyjazdy, dwa duże autokarowe dla kilkudziesięciu osób udało nam się zorganizować na maraton w Koszycach i na maraton w Wilnie.
3: To jest tak, że ze środków własnych jeździcie, czy jednak szukacie sponsorów?
4: Nasz poziom sportowy jest tym poziomem takim amatorskim, że wsparcia sponsorskiego byłoby naprawdę trudno takie wsparcie uzyskać. Jeżeli chodzi o klub mój firmowy, posiadamy pewien budżet zagwarantowany przez pracodawcę i dla pracowników, członków klubu część kosztów wyjazdów jest finansowana i jest to bardzo dobre zmotywowanie i wsparcie, żeby takie wyjazdy wspólnie organizować. No, ponieważ ta pasja oprócz tego, że daje dużą satysfakcję, no niestety nie jest też pasją tanią.
3: Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o ilość tych maratonów, w których wziąłeś udział, to wciąż liczysz, czy już przestałeś liczyć?
4: Jestem tą osobą, która od samego początku postanowiła stworzyć sobie pewien rodzaj rejestru, czyli prowadzę sobie ewidencję wszystkich startów wraz ze szczegółami co do miejsc, dat, uzyskanych czasów i pewnych szczegółów, które pozwalają potem takie statystyki sobie przejrzeć i stworzyć pewne podsumowania. Wiem, że moi znajomi, którzy przez kilka lat czegoś takiego nie prowadzili, zazdroszczą. Starają się czasami sięgnąć do historii różnych zapisów swoich startów, no bo po jakimś czasie okazuje się, że takie statystyki, rejestry są pomocne, a są też fajną mobilizacją lub wskazywaniem sobie jakby kolejnego celu, żeby przekroczyć pewien próg, czy ilościowy, czy geograficzny startów, czy no, zobaczyć, na jakim poziomie otrzymują się wyniki, do czego sięgać, a o co wspominać.
3: No to ile tego było?
4: No już bardzo dużo. Nie da się...
3: Jak jest rejestr, to jest liczba.
4: Jest liczba. 2 lata temu przekroczyłem już liczbę 100 maratonów, liczoną wraz z ultramaratonami, czyli z dystansami po biegu powyżej maratonu, powyżej dystansu maratonu. Obecnie jest to 124 maratony i ultramaratony, czyli wszystkie biegi powyżej 42 km, 195 metrów. To są maratony uliczne, to są też maratony trailowe, ale również to są biegi ultra na dystansach powyżej 45 km, powyżej 100 km, powyżej 170, powyżej 200.

0: Kaszterskim, Skomańczy, jeszcze wtedy do Ustrzyk Dolnych. I powiem tak, to nas nie zraziło, to nas zmobilizowało do trenowania, przygotowywania się do biegów w górach, do zmierzenia się z dystansami tak zwanej pierwszej setki, czyli 100 km w górach. To był bieg Siedmiu Dolin w ramach festiwalu biegowego w Krynicy. No i te biegi ultra zaprowadziły nas na kolejne wyzwania zagraniczne do biegania w Alpach.
1: W sumie ile państw zwiedziłeś? Samym tylko bieganiem.
0: To już będzie, myślę, że około 30 państw.
1: No to ładnie. Tutaj pochylam się nad bardzo pięknym medalem, składającym się z kilku części. Co to jest za medal?
0: To jest medal będący uwiecznieniem przebiegnięcia, czy wzięcia udziału i ukończenia 6 największych maratonów na świecie.
1: I te wszystkie miasta, tak jak tutaj widzę, New York, Chicago, Berlin, London, Boston, Tokio.
0: Tak, żeby otrzymać taki medal określany 6-pakiem, majorsem. Od kilkunastu lat jedna z organizacji zrzeszająca organizatorów biegu postawiła przed biegaczami w świecie takie wyzwanie pokonania takich 6 największych maratonów na świecie i uhonorowania tego medalem specjalnym. W przeciągu ostatnich 2 lat po maratonie w Londynie w 2024 roku ze swoimi znajomymi pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić takiego kolejnego wyzwania. Mieliśmy możliwości zakwalifikowania się na te biegi ze względu na osiągane rezultaty, swoje wyniki biegowe lub startując w losowaniach do kwalifikacji na dany bieg. No i przez te niecałe 2 lata, poczynając od Londynu przez start w Berlinie w 2024 roku, a potem w 2025 roku w 3 maratonach w Stanach Zjednoczonych, czyli w najbardziej kultowym, najstarszym na świecie maratonie w Bostonie, następnie w maratonie w Chicago i jesienią 2025 roku maratonem w Nowym Jorku, stanąłem przed szansą zakończenia tego projektu startem w maratonie w Tokio w marcu bieżącego roku.
1: Czy to w sumie jest taki medal, z którego jesteś szczególnie dumny?
0: Zdecydowanie tak, ponieważ jest to takim, już można powiedzieć, ukoronowaniem moich startów w maratonach ulicznych. Nie ma zbyt dużo osób w Polsce, które ukończyły taki cykl. Jest to chyba około kilkudziesięciu osób. Na pewno z roku na rok przez wzrost zainteresowania bieganiem zrealizować takie wyzwanie będzie coraz trudniej. Przykładem tego jest chociażby zainteresowanie całego świata biegowego startem w maratonie w Londynie. Na zawody w 2027 roku zapisało się 1 300 000 chętnych. Są to przyrosty kilkudziesięciu procentowe z roku na rok. Ścieżki jakby możliwości startu w takich zawodach, otrzymania pakietu są coraz trudniejsze, coraz wyższe. Są limity czasowe, które trzeba osiągnąć w poszczególnych kategoriach wiekowych, albo coraz trudniej jest przy takiej skali zainteresowania być wylosowanym do danego biegu, no ponieważ takie zasady kwalifikacji lub takie zasady uczestnictwa w tych poszczególnych biegach są wprowadzone.
1: Takie zainteresowanie jest duże, że już trzeba być losowanym?
0: To już od kilkunastu lat na największe te maratony, które liczą między 50 nawet a 60 tysięcy uczestników, jest zainteresowanie takie duże, że zapisy trwają przez kilka dni. Losowanie wyłania niewielką liczbę uczestników, ponieważ organizatorzy część pakietów przeznaczają dla biegaczy z najlepszymi wynikami. Duża część pakietów jest przekazywana dla wspierających różne potrzebujące grupy organizacji charytatywnych, które współpracują z organizatorami takich biegów. No i od kilku lat zafunkcjonowała też w całym świecie taka turystyka biegowa, którą wspierają firmy, tak zwani tour operatorzy, którzy komercyjnie kupują takie pakiety od organizatorów i organizując takie wyjazdy w formie przejazdów, noclegów, dostarczenia pakietu dla uczestnika, stwarzają możliwość startów w takich zawodach osobom, które dysponują sporymi środkami finansowymi na realizację swojej pasji.
1: Tu jeszcze wrócę do tych medali, bo to oprócz tego takiego ogólnego,

0: wspólnego? Masz jeszcze oddzielne za każdy ten maraton.
1: Tak, każdy uczestnik maratonu kończący bieg jest honorowany medalem. Jest to, czyli nie sami zwycięzcy, jest to jakby pamiątka, możliwość pokazania po biegu, jak ten medal wygląda. To jest możliwość właśnie wygrawerowania na danym medalu.
0: To ten wygrawerowany na Bronxie.
1: Ten medal z Nowego Jorku po biegu podczas eventu został z czasem wygrawerowany między innymi na Bronxie. Maraton po...
0: Tak jak powiedziałeś, w szemranej okolicy.
1: Ale bardzo ciekawej i bardzo okazało się sympatycznej, mimo że no może nie wszyscy zachęcają turystów do odwiedzenia Bronxu. Z taką moją bardzo fajną ekipą, z którą jeździmy na maratony te światowe, uważamy, że oprócz tego biegowego wyzwania i biegowego celu w tych ciekawych miejscach, gdzie jesteśmy te kilka dni, trzeba poznać nie tylko środowiska biegowe, ale poznać dane miasto, dany kraj w miarę możliwości, żeby zobaczyć, czy warto tam wrócić, a na maraton w Nowym Jorku warto wrócić, ponieważ ta moja pasja biegowa zaprowadziła mnie do wielu ciekawych miejsc. To nie tylko są te miasta, które są w ramach aktualnie obowiązującego Abbott World Marathon Majors, 6 największych maratonów na świecie, ale to są już kolejne wyzwania, ponieważ do tego cyklu już zostało dołączone Sydney oficjalnie, czyli to jest w tej chwili już 6+1. W planach organizatorów jest dołączenie maratonu w Cape Town, czyli w Kapsztadzie w RPA, oraz dołączenie maratonu w Chinach w Szanghaju. I najbliższy wyjazd na maraton wraz z moimi koleżankami z klubu Biegacza Orange Polska to jest właśnie maraton w RPA w Cape Town.
0: Patrzę, że Tokio było w tym roku również.
1: Tak, Tokio było w tym roku. Tam zakończyłem te wyzwanie i otrzymałem ten maraton z 6 małymi medalami, czyli tak zwanych 6 gwiazdek, Six Stars. To był wyjazd i start, który w jakiś tam sposób zapisze się w mojej pamięci, ponieważ Azja, Japonia to nie są klimaty europejskie. Tego nie można też porównać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do których również trafiłem biegając maratony. To jest inna kultura, to jest inna organizacja takiego maratonu. To jest możliwość była znalezienia się w otoczeniu ludzi z całego świata, ale jednocześnie Japończycy przykładają taką wagę do wszystkich szczegółów organizacji, zadbania o zawodników, przygotowania perfekcyjnie takiego eventu, a jednocześnie możliwość poznania osób i kultury i zabytków Japonii była dla mnie taką może jakby wisienką na torcie ruszenia w świat ten biegowy.
0: Tak się zastanawiam, bo czy wszystkie maratony ciebie kręcą, czy czasami to jest tylko rutyna?
1: Z założenia staram się biegać te kolejne maratony w nowych miejscach, gdzie i trasa się różni. Startujemy w różnych okresach roku, czyli warunki pogodowe na zawodach też są różne. To jest lato, to jest gorąco, to może być wiosna i może być chłodno. Na pewno w jakiś tam sposób spokojnie i bez stresu podchodzę do samego wyzwania sportowego, ale każdy maraton ma w sobie coś jakby fascynującego. Każdy start może przynieść niespodzianki, te miłe, ale również te mniej przyjemne. Czasami trzeba się zmierzyć z problemami zdrowotnymi na trasie, czasami się trzeba zmierzyć z problemami pogodowymi na trasie i na pewno nie można traktować takich startów jako coś normalnego na co dzień.
0: Czy przy tej ilości biegów to już masz takie czasami zboczenie zawodowe, znaczy zboczenie biegowe bym to nazwał, że wyjeżdżasz gdzieś ze znajomymi, nie wiem, do jakiegoś miasta, nagle patrzysz, a tutaj jakaś impreza biegowa i mówisz do znajomych, to wyjdźcie na kawę, a ja się przebiegnę.
1: No w tych czasach raczej starty się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, szczególnie, że kalendarz biegowy i klubów naszego firmowego Orange Polska jest ustalany rok do przodu i jak się w danych imprezach chce jakby uczestniczyć i być do nich przygotowany, to ten kalendarz biegowy również jest związany z tym, że na dane biegi zapisujemy się jakby dużo wcześniej i forma jakiegoś i przygotowania treningowego i przygotowania logistycznego jest, nie? Na pewno podczas...
0: Ale to nie jest tak, że jesteś cały czas przygotowany?
1: Do krótkiego biegu, krótkiego treningu albo nawet dłuższego treningu to na 100% tak. Te sytuacje, o którą zapytałeś, czy zostawiam znajomych, żeby sobie gdzieś pobiec, ona ma miejsce, ale nie w formie startu w zawodach, tylko raczej, żeby sobie pobiec w ciekawym miejscu, bardziej treningowo, ale również, żeby to takie miejsce poznać.
0: No, bardzo fascynująca opowieść o tym bieganiu. Teraz Kapsztad, tak? Przed tobą Jerzy Wysokiński, zacięty biegacz, maratończyk. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i życzę samych sukcesów nadal, bo chyba to będzie ta pasja niekończąca się.
1: Chciałbym, żeby była niekończąca się. Każdy rok twojego biegania przyjmuję jako coś, co zostało mi dane przez chociażby też możliwości mojego organizmu i cieszę się, że mimo tych kilkunastu lat biegania omijają mnie jakieś poważne mnie kontuzje. Na tyle znam swój organizm i staram się o niego też w jakiś tam sposób dbać, że to bieganie nie stanowi tych nawet długich dystansów, nie stanowi dla mnie jakiegoś ogromnego wyzwania dla organizmu. W planach jest na pewno pobieganie jeszcze na kolejnych ciekawych miejscach. Mam nadzieję, że to będą też kolejne kontynenty. Mam nadzieję również, że po zrealizowaniu tego wyzwania biegów ulicznych, największych biegów maratońskich, uda mi się jeszcze wrócić na kilka różnych wyzwań do biegów ultragórskich. Może nie na takich już szalonych dystansach jak 240 km podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli najdłuższy bieg górski w formie zawodu w Polsce, bieg 7 szczytów. Może nie uda się wrócić już do biegania wokół Mont Blanc'a, czyli Ultra Trail di Mont Blanc, 170 km w Alpach, francuskich, włoskich i szwajcarskich, ale może jeszcze jakąś tak zwaną setkę w górach też uda się wpasować w plany biegowe, w kalendarz biegów, bo bieganie maratonów ulicznych to jest super odczucie. Na mecie w poszczególnych miastach, gdzie kibicuje tobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na całej trasie mówi się o milionach kibiców, tak jak w Nowym Jorku jest około 2 milionów kibiców, podobnej ilości kibiców są na przykład na maratonie w Londynie, ale każde podjęcie decyzji, żeby wybiec, przebiec kilka kilometrów, przebiec kilkadziesiąt kilometrów, to jest coś, co robimy dla siebie, dla swojej sprawności fizycznej, ale to jest również coś, co robimy dla siebie, żeby przeżyć te emocje, a jednocześnie funkcjonować w jakichś fajnych społecznościach, czy lokalnych, czy firmowych, które przy okazji takiej pasji się integrują, spotykają, realizują przy okazji wiele, wiele różnych projektów. Przykładem tego jest nasz klub Biegacze Biała Biega. Coroczne fajne imprezy biegowe, które w jakiś tam sposób pobudzają tą pasję wśród tych biegaczy bialskich, a jednocześnie do biegania zachęcają kolejne osoby. Czerwcowy piknik rodzinny Biała Biega jest przykładem tego, że w takiej małej miejscowości jak Biała Podlaska można fajną imprezę biegową rozpropagować i nawet takim niezbyt dużym zaangażowaniem i miasta, i różnych organizacji, taka społeczność biegowa bialska może dać bialskim biegaczom możliwość startu w profesjonalnych zawodach biegowych.
0: To jeszcze tak na zakończenie. Jest taki maraton, który chciałbyś przebiec, a jeszcze nie miałeś okazji?
1: Słuchaj, Arek, jest dużo takich maratonów. Znając, czy poznając przez te lata biegania wiele, wiele bardzo ciekawych osób z takiego środowiska biegowego, krajowego i można powiedzieć, z takiego świata biegowego, bo to są polonijne środowiska biegowe, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. To są biegacze, którzy postanowili, polscy biegacze lub zagraniczni, którzy postanowili przebiec maraton w jak największej ilości krajów na świecie. Zachęcają do startów albo w dużych miastach, albo w średnich miastach, albo w małych miastach, albo w państwach, o których by nie pomyślało się, że tam można maraton przebiec. Czyli takich miejsc, gdzie można by było ciekawy maraton przebiec, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli myślę, że...
2: Czyli nie ma co wymieniać, bo jest tego zbyt dużo.
1: To są setki ciekawych miejsc. Na pewno jest jeszcze tych kilka miejsc w Europie, gdzie nie udało mi się wystartować w maratonach. To są Bałkany, to wschodnia Europa jest niestety troszeczkę przez zamieszanie polityczne. Nie można tam również pojechać, pobiec. Chociaż maraton w Moskwie jest już na mojej liście ukończonych maratonów. Ciekawych miejsc udało nam się klubem biegacza Orange Polska wystartować chociażby w Bejrucie w maratonie, w Marrakeszu, w Maroku. To były również maratony w większości już w tej chwili europejskich krajów, a ja myślę, że w sytuacji zdrowia, możliwości finansowych i logistycznych, wyjazd na maraton w Sydney, wyjazd jeszcze na jakiś maraton w krajach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej byłoby w jakiś tam sposób jakimś celem, żeby mieć starty w maratonach na każdym kontynencie. No oprócz Antarktydy zaliczony. Na Antarktydzie jest oczywiście, bo są osoby, które realizują takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie. Może kiedyś, chociaż tu raczej bym aż tak mocno na to nie stawiał, bo nawet są wyzwania, o których może nawet mi jako biegaczowi zaangażowanemu się wcześniej nie śniło, bo jest nawet taki projekt, takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie w ciągu 7 dni.
2: Nie wiem, czy to jest osiągalne, ale tego życzę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i cały czas życzę powodzenia.
1: Dziękuję bardzo, Alku.
3: Jednym z głównych trofeów Jerzego Wysokińskiego jest medal za ukończenie 6 międzynarodowych maratonów, które odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Londynie oraz Tokio. Od niedawna w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub Toastmasters, który zajmuje się rozwijaniem umiejętności publicznych wystąpień, komunikacji i przywództwa. Z członkami klubu rozmawia Arek Michlewicz.
2: Skąd pomysł na to, żeby taki klub powstał w Białej Podlaskiej?
4: Nazywam się Dorota Bittner. Skąd pomysł, żeby taki klub powstał? Myślę, że nasze miasto zasługuje na to, żebyśmy my jako dorośli mogli się szkolić, mogli się rozwijać, nie tylko tutaj szkolić nasze dzieci w każdej możliwej ich pasji, ale też rozwijać nasze zainteresowania, nasze pasje, a też w dużej mierze rozwijać naszą umiejętność wystąpień publicznych.
2: Czy samo otwarcie klubu było kłopotliwe? Bo trzeba, rozumiem, nawiązać kontakt z organizacją, która jest odpowiedzialna za całą Polskę.
4: Myślę, że nie jest to pytanie do mnie, ponieważ ja tutaj tylko cheerleadingowałam naszym prezesom naszego klubu bielskiego. Więc oni zajmowali się całą kwestią urzędową. Na pewno początkową trudnością mogło być zachęcenie ludzi, pokazanie im, że tego typu spotkanie nie jest niczym strasznym, że jest to forma zabawy, dużo się tutaj śmiejemy, jednocześnie ucząc się. Na pewno jest to inna, nowatorska forma spędzania wolnego czasu, jeżeli chodzi o spotkania osób dorosłych, ponieważ jednocześnie zawiązujemy nasze relacje, mam nadzieję powoli przyjaźnie, ale też bawimy się przy tym, uczymy się. I chyba to mogło być początkowym problemem, żeby zachęcić Bialczan do udziału, ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, bo z tygodnia na tydzień jest nas na sali coraz więcej.
2: Czy te początki, można powiedzieć, rodziły się w bólu?
4: Nie, ja byłam podekscytowana i myślę, że te pierwsze grono, które tutaj zaczynało, chyba bardzo się cieszyło i ekscytowało tym, jak to może się fajnie rozwijać. Tym bardziej, że lubelska ekipa bardzo nam pomagała, wspierała i instruowała na każdym kroku.
2: Teraz po kilku spotkaniach czuć progres?
4: Bardzo. Uczestnicy ze spotkania na spotkanie naprawdę wypowiadają się z dużo większą lekkością, zarówno poszerzają swój zasób słownictwa, ale też przede wszystkim dużo większy luz jest wyczuwalny w każdym wystąpieniu, w każdej prezentacji i przestaje to być tak straszne, jak rysowało się na początku.
5: Nazywam się Katarzyna. Z wielką chęcią uczestniczę w tych spotkaniach, które są organizowane co tydzień. Bardzo się cieszę, że mój znajomy Michał, który jest tutaj obecny, poinformował mnie o tych spotkaniach. Na początku odczuwałam dużo stresu przed przyjechaniem na to pierwsze spotkanie, ale bardzo się cieszę, że wyszłam ze strefy komfortu i przełamałam swój stres, ponieważ atmosfera, która panuje tutaj na spotkaniach, jest przemiła, nie jest w sensie negatywnym, krytyczna, tylko pomagamy sobie, uczymy się wzajemnie, dajemy sobie dużo rad, więc jest to takie wzmacniające, budujące, zwiększa naszą poczucie wartości i pewności siebie, więc zachęcam serdecznie, żeby zwalczyć swój stres i przyjeżdżać co środę na spotkania Toastmasters.
2: Po kilku spotkaniach już jest różnica w tej odwadze bycia sobą?
5: Tak, jak słuchamy kogoś innego, czy obserwujemy, jak się wypowiada, wydaje nam się, że jest to takie proste, łatwe. Jak to mówi się, trening czyni mistrza. Jak wychodzi się tutaj przed publikę, dużo rzeczy się uczymy, jest duża samoświadomość, nad czym musimy pracować. Na pewno trzeba wychodzić przed tą publikę, bo inaczej się nie nauczymy. Sama to na sobie zaobserwowałam, że pierwsze wyjścia były dla mnie mega stresujące, ale im więcej spotkań, tym zwiększa to moją pewność siebie. Jest taki stres, ale bym powiedziała ten eustres, taki mobilizujący, pozytywny, który powoduje tą dynamikę, że się chce więcej i więcej.
6: Michał Twardowski.
2: Jak tutaj trafiłeś?
6: Przypadkiem, oczywiście dzięki Facebookowi, pojawiło się wydarzenie, na które odpowiedziałem ze względu na chęć wyjścia ze strefy komfortu.
2: I był ten pierwszy raz i co?
6: I było tragicznie. Nie, no żartuję, oczywiście. Było fantastycznie. W pierwszej kolejności oczywiście stres jak najbardziej się pojawił i przejął kontrolę. Natomiast z upływem czasu, z minuty na minutę na spotkaniu, ta chęć rozmowy i interakcji ze wszystkimi uczestnikami po prostu przewyższała stres.
2: Czy to jest taki sposób na walkę właśnie z tym stresem, żeby, nie wiem, pokonać te słabości przed wystąpieniami publicznymi? Co ciebie skłoniło do tego, żeby tu jednak wstąpić?
6: Skłoniło mi przede wszystkim to, że na co dzień pracuję z klientem indywidualnym, a także grupowym i oczywiście te rozmowy są, prezentacje są, natomiast nie ma tego feedbacku. Pracując w grupie, gdzie każdy ma pewną rolę co do oceniania, co do informacji zwrotnej, możemy tak naprawdę pracować nad sobą, rozwijać się ze spotkania na spotkanie.
7: Cześć, Arkadiusz Brodawka. To jest tak naprawdę jedyna niepowtarzalna okazja, żeby w naszym regionie znaleźć coś praktycznie, z czego nam brakuje w każdym dniu pracy. Długo szukałem, obserwowałem takie wydarzenia w Polsce, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie i zazdrościłem im. Zazdrościłem, bo my tutaj na wschodzie nie mamy czegoś takiego. I dopinguję temu wydarzeniu, co rusz namawiam kolegów z branży, żeby przyjść, spróbować poprawić twój aparat mowy.
2: Które to twoje spotkanie?
7: Trzecie.
2: Ty też świeżakiem jesteś.
7: Tak, jak najbardziej. Nawet pewnie to słychać, że jestem świeży. Denerwuję się jak każdy tak naprawdę przy rozmowie, przy wystąpieniach publicznych, ale tutaj w tym pozytywnym gronie możemy to bezpiecznie trenować z tygodnia na tydzień, poprawiać się w wymowach.
2: To nie jest tak, że występujecie cały czas przed tymi samymi osobami, bo chyba pojawiają się co spotkanie nowe też osoby.
7: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy nawet nowe osoby na spotkania, no bo dzięki temu mamy inne osoby, które spojrzą z zewnątrz na nas, co dobrze robimy, co źle robimy, czego nam brakuje, jakieś konstruktywne nam dadzą wskazówki.
8: Nazywam się Marta Kucharska.
2: Jak ta przygoda z Toastmasters, bo które to jest spotkanie twoje?
8: Moje trzecie.
2: Trzecie, czyli też jeszcze świeżynka.
8: Tak, świeżynka.
2: Na jakiej zasadzie tutaj odbywają się te spotkania?
8: Znaczy, spotkania odbywają się na zasadzie takiej, że tak naprawdę przychodzi każdy, kto chciałby się sprawdzić w tym, czy to, jak mówi i co mówi, wymaga jeszcze jakiejś poprawy, czy to jest w porządku. Zawsze można się rozwinąć, zawsze można się dowiedzieć o sobie czegoś nowego, prowadzić te poprawki po to, żeby być ze spotkania na spotkanie jeszcze lepszym w tym, co robimy.
2: I czuć różnicę, bo kilku spotkaniach?
8: No zdecydowanie tak. Widać te różnice bardzo. Ja widzę ją i po sobie, i po innych, którzy tutaj przychodzą. Ludzie się otwierają, ludzie nabierają pewności siebie, pokonują swoje lęki. Myślę, że to nie jest taka umiejętność, która będzie przydatna tylko w wypowiadaniu się publicznym, ale też w różnych aspektach naszego życia.
2: Czy warto wstąpić do Toastmasters?
8: Ale oczywiście, że warto. Myślę, że zasady są takie, że można spokojnie przyjść i po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Nikt od nas nie oczekuje, że od razu będziemy deklarowali się jakoś tak bardzo ostatecznie. W związku z tym warto przyjść, warto zobaczyć, że są fajni ludzie, że jest świetna atmosfera, że nie jesteśmy oceniani, tylko dostajemy po prostu dobre rady, cenne wskazówki, które warto wykorzystać. I to jest chyba w tym wszystkim takie fajne i ważne i uważam, że bardzo potrzebne.
2: A potrzebne w Białej Podlaskiej?
8: Bardzo potrzebne. Dorośli, myślę, a przynajmniej tak ze swojej perspektywy, ja nie znalazłam dla siebie miejsca jako dorosła osoba, gdzie mogłabym się rozwijać. Są różne jakby aktywności, tak, z których można korzystać, ale takiej formy do tej pory ja jeszcze nie spotkałam.
9: Izabela Młynarczyk, członkini Toastmasters, mała funkcja w zarządzie.
2: Ale na co dzień słyszałem, że nauczyciel akademicki.
9: Tak, na co dzień jak nauczyciel akademicki, więc wydawałoby się, że wystąpienia publiczne to jak chleb powszedni, ale to nie oznacza, że nie można robić czegoś lepiej, doskonalej, ale też przy okazji nauczyć się innej formy, bo jest to zupełnie inna forma niż taka tradycyjna forma wystąpień publicznych. To, że możemy w bardzo otwartym, takim też wspierającym siebie gronie spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych, sprawia, że łatwiej jest nam też zwrócić uwagę na to, jakie popełniamy błędy i co możemy zrobić lepiej, jakie są nasze też doświadczenia. Możemy się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co inni robią i w jaki sposób, ponieważ tak funkcjonuje ta nasza organizacja, że jesteśmy podzieleni na role, są nam przydzielane role, każdy z nas otrzymuje role. Role są wymienne, więc w każdym tygodniu ktoś inny jest w innej roli.
2: Na przykład?
9: Na przykład mamy osobę, która jest tak zwanym toastmasterem, czyli osobą główno wprowadzającą, która rozpoczyna nasze spotkanie, ale mamy też tak zwanych uczestników funkcyjnych, na przykład gramatyka, który ocenia naszą mowę, chronometrażystę, który zajmuje się kontrolą naszego czasu za pomocą swoich cudownych i wspaniałych narzędzi. Mamy też kontrolera płynności, który posiada też bardzo fajne narzędzie. Warto przyjść i sprawdzić, jakie ono jest. Mamy osobę, która występuje zawsze na każdym naszym spotkaniu. Mamy główno występującego, który też podlega ocenie, ale nie takiej ocenie złej, tylko takiej konstruktywnej i wspierającej. Mamy gorące pytania i mistrza gorących pytań, ale gorące pytania warto przetestować na sobie i przyjść i zobaczyć, na czym one polegają. I cała nasza agenda podzielona jest w czasie, więc zazwyczaj staramy się zdążyć w czasie, który jest przewidziany, czyli około 1,5 godziny tego czasu. To jest ten moment, kiedy możemy sobie te wystąpienia poćwiczyć.
2: Proszę zdradzić hasło gorące pytania.
9: Gorące pytania to takie pytania, na które nie jesteś przygotowany, albo takie, na które wydaje ci się, że jesteś przygotowany, ale jednak okazuje się, że nie. Mistrz gorących pytań ma za zadanie przygotować na każde nasze spotkanie pytania, które będą nietypowe i zadaniem tych pytań jest zaskoczenie nas, czyli tak naprawdę uczestnicy nie wiedzą, kto będzie odpowiadał na te pytania, co nie oznacza, że trzeba się bać i nie przyjść na nie. Zachęcamy do tego, żeby się spróbować. To jest taka pierwsza próba wyjścia bardzo często też przed publikę i sprawdzenia siebie po tej drugiej stronie sceny.
2: Są losowani, czy jednak mogą sami się zgłosić?
9: Staramy się, żeby zgłaszali się sami, ale wiemy, jak jest z ochotnikami. Często bywa tak, że ochotnicy są wybieralni, czyli jeżeli nikt się nie zgłasza, to osoba prowadząca gorące pytania stara się wywołać kogoś z sali, ale oczywiście jeśli ktoś bardzo mocno nie chce, to nie zmuszamy.
2: I w tym przypadku każdy ma też określony czas na odpowiedź?
9: Tak, cały czas osoba, która zajmuje się czasem, sprawdza, ile mamy czasu. Na każde pytanie jest minimum i maksimum, czyli pomiędzy minutą a 2 minuty mamy się zmieścić w pytaniu, jeżeli chodzi o gorące pytania, a jeżeli chodzi o inne wystąpienia, to tak, jesteśmy w takim limicie czasowym, żeby nie powiedzieć reżimie, bo źle to brzmi, w limicie czasowym, który pozwala nam widzieć, czy już powinniśmy kończyć, czy nie. godzinie. Czasem okazuje się, że ta minuta to jest jak wieczność, a czasem okazuje się, że 10 minut czasu wystąpienia to jest zdecydowanie za mało, bo ktoś w tym temacie, który prezentuje, bardzo dobrze się czuje.
2: Ale jakoś tam radzą sobie.
9: Tak, radzimy sobie i radzą sobie uczestnicy. My radzimy sobie też, mówię w swoim imieniu, bo jestem już po raz kolejny, ale pojawiają się co chwilę nowe osoby, które też decydują się właśnie na udział w gorących pytaniach, decydują się na przejęcie roli w następnym tygodniu i mamy nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej chętnych uczestników.
2: Czy taka osoba przemawiająca to też zmienia się co tydzień?
9: Tak, osoba przemawiająca główna zmienia się w każdym tygodniu. Możemy oczywiście, jeżeli ktoś chce występować dwa razy, natomiast ideą tego występowania jest to, żebyśmy też mieli określony temat naszych wystąpień, więc staramy się w każdym tygodniu zmieniać osoby występujące, żeby ta tematyka była różna i też, żeby każdy mógł sprawdzić się w określonej funkcji, więc jeśli byłam już chronometrażystą, byłem już kontrolerem płynności, występowałem, to teraz warto, żebym był jeszcze kimś innym, tak? Bo wtedy mogę widzieć siebie z różnych perspektyw, tak? Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy oceniam płynność, zupełnie inaczej, kiedy oceniam mowę, a zupełnie inaczej, kiedy wychodzę na środek i to ja daję się ocenić.
2: A przy okazji rozwijamy różne zdolności swoje.
9: Tak, rozwijamy różne zdolności, ale myślę, że też nawiązujemy relacje, w których możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i przy okazji też później wypróbować te swoje doświadczenia, które mamy z wystąpień w różnych innych sytuacjach życiowych, bo o to chodzi, żebyśmy spróbowali to, co tutaj robimy, przenosić na nasze doświadczenie życiowe.
2: Czyli tak, żebyśmy nigdy nie zostali zaskoczeni, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, na przykład.
9: Tak, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, albo żebyśmy wiedzieli, jak umiejętnie odpowiedzieć, nie odpowiadając na pytanie, bo tego też tutaj się uczymy, czyli takie związane z, można by było powiedzieć, z PR-em trochę rzeczy.
2: Improwizacja.
9: Tak, improwizacja, o tak dobrze to brzmi, masz rację, improwizacja, czyli no, sprawdzenie, jak się zachowam w sytuacji, w której nie znam odpowiedzi na pytanie, a to też jest bardzo ważne, bo w życiu zdarzają się sytuacje, że mogę nie znać odpowiedzi na jakieś pytanie i też muszę w tej sytuacji się skonfrontować.
2: I jak często się spotykacie i gdzie?
9: Spotykamy się co tydzień w Akademii Bialskiej o 17.45, 18.00. Rozpoczynamy nasze spotkania w auli 133R i tutaj czekamy zawsze z otwartymi drzwiami, jeżeli ktoś do nas przychodzi.
2: I ramionami.
9: I ramionami też. Można nas znaleźć na Facebooku, tam też wrzucamy relacje z naszych spotkań i obejrzeć, zobaczyć jak jest. Ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby na żywo sprawdzić się w wystąpieniach z nami.
2: Spotkania otwarte.
9: Tak, spotkania otwarte, nie zamykamy drzwi, otwieramy, zachęcamy każdego mieszkańca Białej i nie tylko. Warto poświęcić półtorej godziny na to, żeby spróbować i zobaczyć, zwłaszcza jeśli ktoś miał gdzieś taką trudność w tych wystąpieniach publicznych.
2: No bo właśnie o to miałem zapytać, tak naprawdę do kogo jest skierowane, bo to działa jak warsztat.
9: Skierowane jest do mieszkańców Białej Podlaskiej, mieszkańców okolicy. Nie ma tutaj ani ograniczeń wiekowych, ani zawodowych, ani życiowych. Tak naprawdę każdy może przyjść, kto poczuje, że chciałby lepiej występować, albo że chciałby sprawdzić siebie, czy występuje, albo pokonać stres, pokonać strach. Dzisiaj tak naprawdę każdy z nas narażony jest na te wystąpienia i musimy się z nimi zmierzyć w pracy, w życiu zawodowym, w życiu takim nawet codziennym, jeżeli ktoś chce też działać, powiedzmy, w mediach społecznościowych, to też jest to forma wystąpień publicznych, więc żeby coś więcej powiedzieć i udoskonalać swoje wystąpienia publiczne, to myślę, że warto byłoby skorzystać z takiego spotkania, a zawsze coś nowego, nawet jeśli to doświadczenie jest duże, można wynieść.
2: Czyli takie szlifowanie czystości wypowiedzi.
9: Tak, szlifowanie czystości, szlifowanie doskonałości tej wypowiedzi, szlifowanie płynności wypowiedzi, ale też to, żeby wiedzieć, ile czasu muszę poświęcić na określoną wypowiedź, też jest bardzo cennym doświadczeniem, bo uczy nas takiego bycia w tym czasie, bo czasami musimy zderzyć się z tym, że mam określony limit czasu swojej wypowiedzi, więc muszę wiedzieć, ile to jest minuta, dwie, trzy, pięć albo dziesięć, tak? Więc te wypowiedzi też pod kątem czasu są bardzo, myślę, ważne.
10: Nazywam się Marta Pietruczuk.
2: Co takiego daje Toastmasters?
10: Buduje odwagę, daje pewność siebie, pozbywamy się przy wypowiadaniu się swojego wstydu. Reakcje ludzi, którzy nas słuchają, reakcje ludzi, którzy nas widzą, przestają nas interesować, stają się nam obojętne, nie rozprasza nas przy naszym wypowiadaniu się, nie rozprasza nas bycie innych wokół.
2: Czyli to jednak się wyrabia takie coś, że jednak pokonujemy ten stres i wychodzimy po prostu, bo mamy do kogoś przemówić i niczym się nie przejmujemy.
10: Może nie do końca powiedziałabym, że niczym, natomiast pewne rzeczy buduje, tak jak wcześniej wspomniałam, tak jak pewność siebie, mówienie, a być może nawet też świadome mówienie, czyli niestosowanie przerywników, tych takich, które nam przeszkadzają, brudzą naszą wypowiedź, to nam na pewno dużo daje. Budujemy płynność mowy, oczywiście. Wzrok innych ludzi nas nie wytrąca z naszej wypowiedzi. I tak, wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień jesteśmy coraz lepsi w tym naszym wypowiadaniu się. Coraz więcej widzimy w sobie dobrych rzeczy, coraz bardziej poszerzamy swoje dobre rzeczy, czyli jakby są, te dobre rzeczy są naszym fundamentem naszej wypowiedzi i to chyba buduje w nas naszą pewność siebie.
2: Tu wcześniej już padło, że co tydzień każdy przyjmuje nową rolę, więc to też jakby uczy odnajdywania się w różnych sytuacjach.
10: Tak, ja już miałam rolę chronometrażystki, czyli pilnowania czasu każdej wypowiedzi, każdego uczestnika naszych spotkań. Jest to rola bardzo skrupulatna, bardzo dokładna, wymaga dużej uważności, wymaga dużego skupienia się na wypowiedziach każdego człowieka. To daje też taki, powiedziałabym, fenomenalny efekt zauważenia, czym jest minuta. Minuta, którą dajemy komuś, którą chcemy wypełnić czymś fajnym, fajną wypowiedzią i minuta, którą otrzymujemy przy wypowiedziach innych, czyli co tak naprawdę możemy w tej minucie zmieścić. I dzisiaj zauważyłam, że ta minuta jednak jest bardzo obszernym kawałkiem czasu. Używając słów, które mają znaczenie, bo każde słowo ma znaczenie, zestawienie słów ze sobą daje nam już mega znaczenie naszej wypowiedzi, więc to jest też fajne budowanie i fajne skupienie się na tym, żeby nasz przekaz był istotny, żeby nasz przekaz był esencjonalny.
2: Tak też działa Klub Toastmasters Biała Podlaska, który jest organizacją non-profit. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Toastmasters jest organizacją non-profit. Jej członkowie spotykają się w Białej Podlaskiej regularnie co środę o 17.45 w Akademii Bialskiej. Wstęp na warsztaty jest otwarty.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.

Cię wiesz nie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Podlaska. Biała Podlaska.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.